sharp shock. They don't do it again. Dig it, I'm an eagle.

0: Jack right here.
1: Hello there, we're 21 Pilots.
2: Hey, we are Royal Blood.
3: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. In my own darkness, I find solace in despair. The shadows creeping.

No i ja się domyślam, że dla niektórych dzisiejszy poranek jest niczym ten temat, który teraz gra w tle, czyli Mission Impossible. Ale to jest, drodzy Państwo, jeden z najpiękniejszych poranków w czasie tygodnia, bo jest to piątkowy poranek. I słuchacie Akademickiego Radia Centrum, przed mikrofonem Krzysiek Walter-Kronek. Niezmiernie mi miło, że włączyliście się dla nas i z nami tego poranka. No to co, zaczynamy na rokowo Was budzić w takim razie. Trzeba, bo trzeba podnieść głowę z łóżka. Ta jest głowa do góry. Jestem z Wami do godziny 10:00. No i jak zwykle masa dobrej muzyki i trochę nieśmiesznych żartów. To coś dla tych, którzy w najbliższym czasie wybierają się na koncert Iron Maiden.

12, a właściwie już 13 minut po godzinie 7, Nothing But Thieves Evolution. No i mówi się, że sąsiad to złodziej oczywiście, bo jak on ma tego Passata? No i tak się składa, że w dzisiejszy piątek, 29 maja, drodzy Państwo, mamy Europejski Dzień Sąsiada. I ja wiem, że różnie z tymi sąsiadami bywa, różny mamy do nich stosunek, no nawet powstała gra Sąsiedzi z piekła rodem, jedna z klasycznych gier dzieciństwa, gdzie wkurza się swojego sąsiada w bardzo mocny sposób. No i też wiem, tak jak powiedziałem już wcześniej, że sąsiad pewnie tego Passata to albo ukradł pieniądze na Passata, a jak ma BMW, to już w ogóle, tam pewnie machlojki na całość. Ale jeżeli macie sąsiada, którego akurat lubicie, przyjdźcie dzisiaj do niego, powiedzcie mu: lubię cię sąsiad, fajny jesteś, chodźmy na ryby, chodźmy na grzyby, upieczmy coś razem, spotkajmy się, pograjmy w planszówki. Zachęcam was do tego w Europejski Dzień Sąsiada, no i zgodnie z tym czas na piosenkę od The Neighborhood, czyli od sąsiedztwa. Myślę, że idealnie pasuje do święta, które dzisiaj obchodzimy. Godźcie się ze swoimi sąsiadami, bo to dobrzy ludzie.

22 minuty po godzinie 7 pokazuje mój zegar, a więc czas na to, byśmy zobaczyli, co tam się dzieje w lubelskiej prasie. No więc tak, na pierwszy rzut oka będzie wyborcza lublin.pl, no i tam o skandale na 60-leciu publicznej szkoły podstawowej w Maszkach. Tytuł artykułu to Bimber leje się strumieniami, tatusiowie się zataczają, jubileusz w szkole publicznej na prowincji. Do kiełbasek z grilla, bigosu i tortu polewano samogon. Jubileusz szkoły podstawowej w Maszkach na Lubelszczyźnie zakończył się pijacką imprezą, opowiadają zdegustowani rodzice. To w gminie Wojciechów. No i poważna sprawa. Myślę, że też dodatkowo temat bardzo przedweekendowy. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, co tam się stało, dlaczego, no i co z tym dalej się stanie, to przeczytacie dzisiaj na lublin.wyborcza.pl. Dalej przechodzimy do Dziennika Wschodniego i na Dzienniku Wschodnim coś dla historyków. I to bynajmniej nie historyków napojów wyskokowych, bo niedaleko Lubartowa odnaleziono kość prehistorycznego delfina, tudzież wieloryba bardziej. Ma 38 milionów lat i jest to najstarsza kość znaleziona do tej pory na Lubelszczyźnie. W gminie Niedźwiada miliony lat temu, no i też w ogóle w okolicy Lubartowa, w powiecie lubartowskim, tam był wielki ocean, zresztą w ogóle wszędzie był wielki ocean wtedy, no i właśnie tam musiał umrzeć tenże waleń, no i właśnie to jest kość znaleziona w Brzeźnicy Leśnej i jest datowana na okres eocenu. Jeżeli komuś coś to mówi, trafiła już do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej przeczytacie o tym znalezisku historycznym na Dzienniku Wschodnim na stronie internetowej dziennikwschodni.pl. I na sam koniec Kuriel Lubelski. Coś dla tych, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje w Lublinie i akurat być może mieli ochotę pojeździć samochodem od piątku, od dzisiaj do niedzieli. Przemarsz, rajd rowerowy, triatlon i rajd samochodowy. Od dzisiaj utrudnienia w ruchu drogowym. Kuriel Lubelski informuje nas o kilku imprezach, które mogą skutecznie zablokować ruch drogowy w centrum miasta. I są to m.in. 160-lecie szkół weterów w Lublinie razem z przemarszem, który zaplanowano na to 160-lecie, rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, triatlon Energy Lublin 2026 oraz rajd nadwiślański w Lublinie. Więcej informacji o tych imprezach i gdzie utrudnienia się pojawią, znajdziecie na kurierlubelski.pl.

0: Jakby chcieć, to można by było przerobić Holy Diver na Holy Driver i byłoby wtedy święty kierowca. No, czasem są takie święte krowy na lewym pasie. No dobra, to jak o kierowcach, to czas przejść do informacji drogowych z Lublina. I one na ten moment są, powiem wam, całkiem niezłe. Obecnie może korkować się wjazd do Lublina na Alei Solidarności. Ja wiem, że jeżeli jesteście w Lublinie, to słyszycie to codziennie, ale codziennie tam jest korek, więc moim obowiązkiem jest powiedzenie, że to się dzieje. Aleja Kraśnickie również może się troszkę korkować na światłach, ale nie obserwujemy tam obecnie większych utrudnień. Wyjazd z Eugeniusza Romera w stronę Diamentowej obecnie może się korkować. Poza tym powinniście w tym momencie móc przejechać przez Lublin dosyć bezproblemowo. I oczywiście jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku przypominam o remoncie na Alei Unii Lubelskiej. To jedna z tych rzeczy, o których też wszyscy wiedzą, ale też muszę o nich przypomnieć. Aleje Racławickie przed światłami również w tym momencie mogą być trochę gęściej zaludnione, tudzież zaautowane. Jeżeli macie informacje z Lublina, czy też spoza niego, to znaczy z Lubelszczyzny, dawajcie znać na 515 515 982. My z radością przekażemy innym kierowcom informacje drogowe.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
3: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w

19 minut do godziny 8. No i słuchajcie, ja tak opuściłem się troszkę. Opuściłem się troszkę, bo dawno nie było informacji ornitologicznych. Czas to nadrobić, bo okazuje się, że nie tylko te ptaki, które są na kominie u nas, na Wrotkowie, można obserwować całą dobę, bo całą dobę no jest kilka streamów ptasich, tak można to nazwać, i takim mniej standardowym, niszowym można by było rzec, jest stream z gniazda bociana czarnego. Jeżeli nie widzieliście nigdy bociana czarnego, trudno, są uchwytne. To są takie bociany, które żyją w lasach. No i słuchajcie, w rejonie Bolewic doszło do ataku bielika na gniazdo bocianów czarnych, w którym siedziały cztery młode, i do obrony tego gniazda ruszył samiec bociana czarnego o nazwie Królewicz. I obronił, bo jak to Królewicz miałby nie obronić? Ja myślę, że Królewicz powinien być teraz zmieniony na Zawiszę czarnego po prostu. Wydaje mi się, że bardziej by pasował po tym rycerskim czynie, którego dokonał. Czy będą kolejne ataki przypuszczone na twierdzę Królewicza? Nie wiem, ale możecie to śledzić na streamie z gniazda bociana czarnego. No ciekawie się dzieje. Trzeba przyznać, że bitwy ptaków i oglądanie bitew ptaków nie było w moim bingo na 2026.

A ten czas leci niesamowicie, już tylko 7 minut do godziny 8. Postanowiłem sobie sprawdzić, bo teraz poszła piosenka Briana Adamsa, postanowiłem sprawdzić, czy są jakieś informacje na temat ulubionego ptaka Briana Adamsa. Niestety, nie ma. Brian Adams nigdy się nie wypowiedział na temat swojego ulubionego ptaka. Jest to strata niesamowita, niepowetowana. Można strzelać, co jest ulubionym ptakiem Briana Adamsa. Ja bym strzelał, że to wcale nie jest orzeł, wcale nie jest jakiś wielki sęp. Być może zimorodek. To jest mój strzał na dziś. No i właśnie, w klimatach ornitologicznych pozostając, to jest coś melancholijnego i majestatycznego w ptakach. No w końcu to dinozaury. Jeżeli byliście dzieciakami, które lubiły dinozaury, to bardzo mam przykrą informację, prawdopodobnie lubicie też ptaki. Oczywiście mowa o naszych latających przyjaciołach, żeby ktoś nie miał dziwnych skojarzeń. No i teraz będzie bardzo melancholijna piosenka, jak już o tej melancholii ptakach mowa. Pozostaniemy w klimatach ornitologicznych, będzie ornitologia muzyczna. Klucz ptaków od zespołu Terrific Sunday. O, taka do wyluzowania się piosenka, więc można trochę się rozluźnić, trochę zamknąć oczy, pooddychać. Oczywiście nie zamykajcie oczu, jeśli jedziecie. Nie warto.

0: Minęła godzina 8, więc czas na wydarzenia.
1: Uwaga kierowcy, już dzisiaj rozpoczynają się weekendowe utrudnienia w ruchu. Powiemy także o konferencji Oko w Oko z przestępczością.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Kierowcy muszą się przygotować na weekendowe utrudnienia w ruchu. Dzisiaj ma to związek z obchodami 160-lecia powstania szkół Betterów. Właśnie rozpoczął się przemarsz uczestników uroczystości, który potrwa do godziny 9 i przejdzie między innymi ulicami Królewską, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i Spokojną jednym pasem ruchu. Także dzisiaj w godzinach od 9 do 9.30 przez ulicę Herberta, Zębożycką, Żeglarską, Aleję Bryńskiego do ośrodka Nowa Marina oraz w godzinach od 13 do 13.30 między innymi ulicami Żeglarską, Zębożycką i Herberta przejedzie rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka rowerem po zdrowie. Z kolei w niedzielę utrudnienia będą związane z wyścigiem kolarskim w ramach zawodów

0: identyfikacji i postępowaniu z przestępcami. Cykliczna debata znowu cieszy się zainteresowaniem. Ogólnopolska konferencja naukowa Oko w oko z przestępczością przyciągnęła na lubelską uczelnię ekspertów z całej Polski. Spotkanie jest poświęcone wyzwaniom i rozwojowi współczesnej psychologii sądowej i kryminalnej. W programie znalazły się prelekcje dotyczące profilowania sprawców, resocjalizacji oraz warsztaty prowadzone przez profesjonalistów z danych dziedzin. O powodach popularności konferencji mówi Paulina Gąsiorowska z Koła Naukowego Psychologów UMCS.
1: Ogromny wpływ mają na to tematy, bo my jako KNP nie boimy się tematów tabu i chcemy je propagować jak najprężniej. Wiedzę taką rzetelną o przestępstwach i o tym, jak to powinno być przez społeczeństwo odbierane. Też wpływa na to organizacja wydarzenia, bo tak obiektywnie powiem, że jest ona na wysokim poziomie.
0: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie uczelni. Konferencja potrwa jeszcze dzisiaj na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS przy ulicy Głębokiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Eksperci ZUS i partnerów czekają na mieszkańców. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj. Konsultacje rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do 13 w sali obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Zana 38A. To część ogólnopolskich dni osób z niepełnosprawnościami pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia.
2: Będzie można skorzystać z porad Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Fundacji HEROS. Chętne osoby będą mogły się dowiedzieć m.in. o możliwych formach wsparcia, także finansowego, a także na przykład o propozycjach staży bądź pracy właśnie dla osób, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności.
0: Mówi Krzysztof Piskorz z oddziału ZUS w Lublinie. Podczas wydarzenia będzie można uzyskać informacje o świadczeniach, rehabilitacji, wsparciu finansowym i ofertach pracy. ZUS przygotował również specjalny poradnik w formie PDF dostępny na stronie zus.pl. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gośćmi Pauliny Czeryny będą Krystyna Cugowska i Marta Włosek, które opowiedzą o koncercie charytatywnym Śpiewająco Pomagamy. Zostańcie z nami.
3: Dzisiaj pogoda trochę dla tych, którzy lubią poczuć dreszczyk emocji, dreszczyk niepewności, bo co prawda będzie do 19 stopni maksymalnie, ale cały czas będzie nam towarzyszyło zachmurzenie, z którego na całe szczęście padać nie powinno. No ale nigdy nie wiadomo, więc jeżeli lubicie thrillery, to myślę, że możecie być dzisiejszym dniem zainteresowani. Obecnie stopni 9, no i właśnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1022 hektopaskale, biometr jest korzystny, więc dzień wygląda na to, że będzie całkiem niezły.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: To Akademickie Radio Centrum. Dzień dobry, cześć i czołem. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. No i zaczynamy kolejną głowę do góry, która powinna być już w takim stanie, powiedzmy, 45 stopni w tym momencie.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Witam serdecznie w dzisiejszej porannej rozmowie Radia Centrum. Dzisiaj poruszymy temat ważny, temat też łączenia pasji z pomaganiem. A moimi gośćmi dzisiaj są Krystyna Cukowska, właścicielka studia wokalnego i rehabilitacji głosu Blue Life Art, wokalistka i muzyk.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Marta Włosek, prezeska i fundatorka Fundacji na rzecz ochrony praw zwierząt Ex Lege.
3: Dzień dobry.
1: To przede wszystkim zacznijmy może od samego początku działania fundacji, bo fundacja działa już od 2015 roku. Jak wyglądały początki?
3: Zgadza się, generalnie już to jest prawie 10 lat, kiedy działamy, kiedy ratujemy zwierzaki, bo taki jest nasz cel. Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt. Walczymy o te prawa, przywiązujemy ogromną wagę do tego, by te zwierzaki były traktowane humanitarnie. Uczestniczymy w interwencjach, w których, które są zgłaszane przez osoby bądź służby i w których widzimy zwierzaki no, okrutnie traktowane przez ludzi. I naszą rolą jest, by potem takie sprawy mogły skutkować tym, że osoba, która nieodpowiednio traktuje zwierzaka, miała zakaz posiadania zwierząt, co jest ważne, by kolejnych zwierzaków nie krzywdziła. I bardzo duży nacisk kładziemy na edukację prozwierzęcą, by kolejne zwierzęta nie cierpiały. To jest nasza działalność i generalnie na tych dwóch aspektach się skupiamy.
1: Z tego, co widziałam, co też można znaleźć zresztą na stronie, sama fundacja wykonała 1872 interwencje. Uratowanych zwierząt jest 2412, 567 prelekcji i szkoleń i 11495 uczestników. W jaki sposób tak motywować ludzi do działania? Bo jednak te liczby są bardzo duże. Jak tak społeczność rzeczywiście łączyć?
3: Ja myślę, że w tym momencie czas dla zwierząt się znacznie polepszyły. Ta wrażliwość i empatia wśród dzieci i młodzieży. Dzięki właśnie takim spotkaniom edukacyjnym przeprowadzanym przez organizację pogłębia się z dnia na dzień. Mamy coraz więcej zgłoszeń, coraz więcej osób, które reagują na krzywdę zwierząt i bardzo poważnie pomagają w tym media, ten przekaz medialny, który dociera do zarówno młodszych, jak i starszych osób, no, robi ogromną robotę.
1: Co powinno wzbudzić niepokój przede wszystkim, jeżeli jesteśmy właśnie takimi nawet przechodniami i zauważymy, że coś nie gra, ale nie jesteśmy jeszcze pewni, czy interweniować, czy nie, to wtedy jakie kroki podjąć?
3: Na pewno, kiedy widzimy zwierzę, które objawia jakieś oznaki chorobowe, czyli wyraźnie możemy zobaczyć, że czy jest wychudzone, czy porusza się z trudem, bądź takie oczywiste, posiada jakieś obrażenia, ale również warunki bytowe, czyli to, w jakich warunkach to zwierzę żyje. Czy ma zapewnione stały dostęp do wody, jeśli mówimy o psach, czy te warunki nie są no, takie, to w takim niechlujstwie, czy to zwierzę nie przebywa, więc na jakimś za krótkim łańcuchu bardzo często widzimy zwierzaki, które mają ten łańcuch nie dość, że bardzo krótki, gdzie mamy przepisy, które jasno wskazują, że łańcuch powinien mieć 3 metry. Mam nadzieję, że ten łańcuch już wkrótce odejdzie, już tak abstrahując od tego, że już nie będzie tego przyzwolenia trzymania na łańcucha, bo aktualnie pracujemy nad ustawą łańcuchową tak zwaną, ale jeszcze ciągle ten łańcuch obowiązuje i jeśli ten łańcuch jest krótszy niż 3 metry, mamy już do czynienia z łamaniem prawa, jeśli chodzi o utrzymywanie psa. Często też łańcuch wrzyna się w szyję. To są takie no, straszne rzeczy, o których chyba dzisiaj nie będziemy mówić tak rano, ale to są te rzeczy, które powinny zwrócić naszą uwagę i na pewno trzeba wtedy, jeśli i w mieście dzwonimy na najbliższy komisariat policji, do straży miejskiej, jeśli takowa jest w danym mieście, bądź do lokalnej organizacji społecznej. Trochę sytuacja się komplikuje, jeśli mamy do czynienia ze zwierzętami przebywającymi na wsi. Tutaj już nie mamy do dyspozycji Straży Miejskiej, nie mamy również do dyspozycji organizacji społecznych gdzieś tam bliżej, tak jak mamy tutaj w Lublinie, więc troszkę trudniej jest. I takie reakcje powinny dotyczyć właściwie każdych zwierząt, nie tylko zwierząt domowych, psów czy kotów, ale również nawet i ptactwa, czy zwierząt dzikich. Jeśli widzimy, że zwierzę jest ranne, należy na pewno szukać pomocy. Myślę, że organizacje społeczne w całej Polsce będą skłonne, czy będą potrafiły powiedzieć, gdzie należy kierować kroki w przypadkach, kiedy mamy do czynienia właśnie z krzywdą zwierząt na terenach wiejskich, bo to jest takie najbardziej skomplikowane. My jesteśmy taką organizacją, która ma ten telefon włączony właściwie cały dzień, więc dzwonią do nas z całej Polski. Wiemy, że jest kłopot z tymi telefonami, ponieważ organizacje nie są wspierane przez państwo. My zazwyczaj wszyscy jesteśmy wolontariuszami, więc możemy reagować tylko wtedy, gdy nie prowadzimy czynności czy zawodowych, czy rodzinnych, więc jest to trochę skomplikowane, natomiast my staramy się ten telefon mieć włączony cały czas i on właściwie dzwoni cały czas, więc jeśli nie uda się połączyć z organizacją lokalną, można połączyć się z Fundacją Ex Lege i zawsze gdzieś tam pokierujemy. Jeśli nie fizycznie, to merytorycznie na pewno pomożemy.
2: W takim razie, czy tak z pani perspektywy, bo te telefony też są z różnych kierunków Polski, czy ta świadomość społeczna jakoś się zmienia na plus?
3: Bardzo się zmienia. Bardzo się zmienia. My mamy coraz więcej telefonów, nawet od takich dzieciaków, które gdzieś tam zobaczą jakiegoś ptaszka, więc to jest takie naprawdę ogromnie radosne i dusza rośnie. I powiem, że ja bardzo często jakimiś takimi swoimi kanałami kontaktuję się ze Strażą Miejską i proszę, żeby zainterweniować, bo dzieciaki czekają gdzieś tam przed szkołą i oni natychmiast tam jadą. Naprawdę nie odkładają, również się cieszą właśnie na to, że nawet takie dzieciaki małe reagują. Także tak, jest to cudowne. No i dzięki właśnie takim organizacjom, które nagłaśniają te wszystkie sprawy, które skupiają się też na edukacji, dzięki mediom, które nam pomagają, bo zawsze się zainteresują. Nawet nie musimy prosić, bardzo często zwracają się do nas prośbą o jakiś materiał, więc my bardzo chętnie o tym mówimy właśnie po to, by uświadamiać ludzi i tych młodych, i tych starszych o tym, że zwierzęta należy traktować humanitarnie, bez względu na to, czy jest to pies, czy kot, czy świnka, czy krówka.
2: I jak na początku wspomnieliśmy, też pomagać można poprzez pasję, czyli na przykład poprzez muzykę. W jaki sposób w ogóle łączyć te dwa, z jednej strony, które się wydają różne perspektywy, te dwie perspektywy, które jednak się łączą gdzieś?
4: Powiem szczerze, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym, bo zakładając studio, chciałam oczywiście uczyć śpiewu, natomiast w trakcie, ponieważ też wielokrotnie sama jako wokalistka brałam udział w różnego rodzaju wydarzeniach charytatywnych, koncertach, które miały na celu pomóc komuś, pomyślałam, że to jest super, jeżeli moje dzieciaki, moi podopieczni będą chcieli też zrobić coś dobrego. I tak to się tak naprawdę zaczęło, że zaczęłam ich też sama zarażać tym, że oczywiście super, że śpiewamy, że się rozwijamy, że mamy pasję, że to jest piękne, że mamy swoje talenty, ale cudownie jest również móc je wykorzystać właśnie w taki sposób, żeby komuś pomóc. Oczywiście my możemy występować, pokazywać się, zarabiać na tym pieniądze tak samo, ale super jest, kiedy możemy też zrobić coś z serca. No i tak odkąd prowadzę swoje studio, w ten sposób też działam, że dwa razy do roku przynajmniej, bo teraz mamy dodatkową sytuację jeszcze właśnie tutaj na przykład w postaci koncertu dla Fundacji Ex Lege. Włączamy się w przeróżnego rodzaju akcje charytatywne, wspieramy tych, którzy nas o to poproszą. To nie jest tak, że my sobie wybieramy i dla tych zagramy, dla tych nie zagramy. Jeżeli jest potrzeba, moi wokaliści wiedzą, że ja zawsze puszczam na grupie informacje, kto może, kto chce. I robimy pospolite ruszenie po prostu.
2: No i najpiękniejsze jest na pewno to, że ta pedagogika wokalna nie kończy się jedynie na tym takim rozwijaniu głosu, rozwijaniu predyspozycji, ale też faktycznie uczeniu takiego człowieczeństwa,
4: Tak, myślę, że też gdzieś to się zazębia, ale z drugiej strony wydaje mi się też, że świat sztuki i ten świat nasz taki codzienny, one się przenikają wzajemnie, więc super, jeżeli możemy zrobić właśnie coś dobrego w postaci koncertu, tego, że możemy wesprzeć zbiórkę na jakiś cel dla osób potrzebujących, czy dla zwierząt.
2: No i jak już został tutaj wywołany temat koncertu charytatywnego, to warto tutaj właśnie wspomnieć o nadchodzącym wydarzeniu, czyli koncercie charytatywnym Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege, które odbędzie się już 31 maja, więc tuż termin.
4: W najbliższą niedzielę.
2: Tak, wstęp oczywiście jest wolny. No i co znajdziemy w programie?
4: Może tak, koncert odbędzie się w kultowej klubokawiarni na ulicy Herbowej 2 w Lublinie. Bardzo się cieszymy, że kultowa otworzyła dla nas swoją przestrzeń. Dziękujemy panu Wojtkowi Rynkiewiczowi. Wystąpią wokaliści mojego studia. Wystąpią osoby, które pracują w ramach umowy takiej trwającej od września do czerwca, ale też udało mi się zaangażować kilku tak zwanych skoczków, czyli takie osoby, które śpiewają, ale nie pod szyldem studia, w takim sensie, że spotykamy się, pracujemy, ale nie są na umowie. Więc każdy z nich przygotował program ulubionych swoich piosenek rozrywkowych, więc myślę, że będzie bardzo ciekawe.
2: Przy okazji można poznać wokalistów i to, czym żyją w sumie, co w nich gra. Przede wszystkim warto też wspomnieć, na co są zbierane fundusze. A fundusze są zbierane do stworzenia ośrodka edukacyjno-interwencyjnego. Czym będzie się zajmował ten ośrodek?
3: To będzie takie magiczne miejsce, do którego będziemy mogli wreszcie te skrzywdzone z interwencji zwierzęta zabierać, bo zawsze mamy ten ogromny kłopot, kiedy jedziemy w takie miejsce i wiemy, że to zwierzę nie może tam zostać i po prostu nie mamy gdzie tego zwierzaka zabrać, więc będzie to taki azyl dla tych skrzywdzonych zwierząt i to bez względu na gatunek, bo ratujemy wszystkie, zarówno domowe, jak i gospodarskie, nawet egzotyczne. Ale również, i tu jest ten pierwszy człon ważny, edukacja, czyli edukacyjno-interwencyjne, gdzie budujemy salę konferencyjną, będziemy prowadzić szkolenia, spotkania edukacyjne z dziećmi, z młodzieżą, ze służbami, bo również takie mamy doświadczenie. No więc tutaj ciągle ta edukacja w duchu humanitarnego, traktowania zwierząt, to jest takie bardzo ważne, by rozmawiać o prawach, o tym, że zwierzęta czują, że cierpią. No, takie najważniejsze rzeczy.
2: No co, na pewno czekamy na aktualizację już po budowie ośrodka, bo tutaj też na pewno będzie warto to wspomnieć. No i co, czas się żegnać, nieubłaganie czas niestety leci do przodu. Moimi i Państwa gośćmi byli Krystyna Cugowska oraz Marta Włosek. Dziękuję.
4: Dziękujemy i zapraszamy na koncert. Niedziela, godzina 15, 31 maja, kultowa klubokawiarnia.
0: Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

0: czy lubelski ma i spaliną oddycha? No, wygląda na to, że nie aż tak bardzo, bo chyba przenieśliście się po prostu na rowery, na spacery, bo wygląda na to, że korków w tym momencie w Lublinie raczej być nie powinno. Oczywiście przed światłami możecie chwilę postać, ale nic, co szczególnie utrudniałoby wam dojazd do domu, jeżeli wracacie z nocki, tudzież do pracy, jeżeli do niej dopiero jedziecie. Jeżeli macie doniesienia z Lublina o wypadkach, zdarzeniach drogowych, korkach, stłuczkach lub też z całej Lubelszczyzny, to dawajcie znać na 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio?
4: W takim razie musisz wrócić do zerówki.
2: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
5: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Song of the Future, czyli You Too, piosenka o przyszłości, czy pieśń przyszłości właściwie. 19 minut do godziny 9, no i przyszłość jest przed nami, bo naukowcy testują, czy drukarki 3D mogą nam pomóc w kolonizacji Marsa. A w jaki sposób? Ano w taki sposób, że być może większość rzeczy, które na Marsie będziemy używać, jeżeli już tam się pojawimy, nie będzie wcale trzeba ich transportować z Ziemi, tylko będzie można je po prostu wydrukować na drukarce 3D. No ale pozostaje podstawowe pytanie. Co jeśli w drukarce skończy się kolorowy tusz, a my akurat z jakiegoś powodu chcieliśmy wydrukować czarną łopatę, no i nie możemy? Bo drukarka pokazuje, że nie ma kolorowego tuszu, więc czarno-białego nie wydrukujemy, nawet jeżeli to czarno-biała łopata. Są pewne rzeczy, których nie przeskoczymy i wydaje mi się, że w kontekście Marsa i drukowania rzeczy na Marsie, mimo wszystko brak kolorowego tuszu przy druku czarno-białym dalej może być problemem. Ale to tylko moja teoria. Ja uważam, że moim domem nie jest Mars, tylko Ziemia. No i o moim domu, waszym też, zaśpiewa teraz Ira.

0: No domem dla niektórych na pewno są sale koncertowe, no więc czas na imprezę FM i przyjrzymy się, co koncertowo w najbliższym czasie się dzieje. Już mamy 15 minut do godziny 9. Dzisiaj o godzinie 19. Jeżeli wczorajszy koncert to ten tańcu, na którym byliście lub słuchaliście go w radiu, przekonał was, że lubicie ten zespół, no to dzisiaj to ten tanc już nie akustycznie, a na rockowo zagra w klubie Graffiti. To ten tanc nie zabiją, wystąpią dzisiaj razem z zespołem Ciriam o godzinie, uwaga, 19. Odsyłam do klubu Graffiti. Dzisiaj to ten tanc tam zagra. Również dzisiaj dla tych, którzy woleliby coś bardziej może niszowego, może bardziej dziwnego, w Akademii Sztuki Nowoczesnej, czyli nad Astorią, Odyseja Kosmiczna, Statek Plus, Multipla, gdzie zagrają Multipla Drivers i Statek Świder. Klimaty trochę jazz rockowe, trochę psychodeliczne, trochę crowd rockowe. Jeżeli lubicie lata 70, lubicie King Crimson na przykład, Cream, Camel, no to myślę, że się odnajdziecie. Dzisiaj o 19.30 startują, czyli 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej nad Astorią. To dla tych, którzy lubią lekkie dziwactwo, ale takie bez przesady. No i na sam koniec legenda przyjeżdża do Lublina. W piątek 12 czerwca Lechia Nerka zagra swój ostatni koncert w Lublinie. To jest trasa pożegnalna tego zasłużonego dla polskiej sceny artysty. No i zagra w piątek 12 czerwca 2026 roku w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 20. Są rzeczy, których przekapić nie można i to jest zdecydowanie jeden z takich koncertów.
1: Radio Centrum.

Jakub Skorupa dzisiaj i dzisiaj przyszedł do nas SMS do radia. Zresztą słuszny, ja się z nim zgadzam, że tutaj do końca nie ma się co cieszyć względem tego, że jest słonecznie i nie pada, bo faktycznie mamy duży problem z suszą, no i nie jest to najlepsze. Nie jest to najlepsze. Ja wiem, że niektórzy się cieszą, że jest piękna pogoda, można wyjść, słońce i tak dalej, ale faktycznie susza jest. No i czy jest w tym jakiś plus? No w suszy za bardzo nie, ale z drugiej strony, jeżeli by nas bardzo poniosła wyobraźnia, to można by było powiedzieć, a niedługo się na Lubelszczyźnie zrobi dziki zachód, albo dziki wschód właściwie, i będą saluny, będą rewolwery i będzie, nie wiem, mam nadzieję, że nie napady na bank. No ale w każdym razie piosenka do tego nawiązuje, The Roof, The River, The Revolver od zespołu Dozer.

0: Minęła godzina 9, czas na wydarzenia.
1: Grupa przestępcza zlikwidowana przez Krajową Administrację Skarbową. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o Studenckim Festiwalu Biznesu.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 7 mężczyzn w wieku od 25 do 66 lat. Zajmowali się oni przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski. Członkowie wykorzystywali do tego składy pociągów towarowych przekraczających granicę państwową przez kolejowe przejście graniczne w Terespolu. Szacuje się, że w latach 2023-2025 przemycono co najmniej 889 tysięcy paczek papierosów różnych marek o szacunkowej wartości ponad 14 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu wyrobów tytoniowych. Grożą im kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 10 lat. Grupę przestępczą rozbili Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Nadburzański Oddział Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Nowoczesny biznes jest odpowiedzialny za człowieka, społeczeństwo i środowisko. Politechnika Lubelska zaprasza studentów do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Za nami finał 4. edycji Studenckiego Festiwalu Biznesu. Jest to inicjatywa, która łączy edukację akademicką z wyzwaniami rynkowymi i umożliwia studentom

0: które ułatwią studentom pracę we współczesnym środowisku biznesowym.
1: Ja myślę, że najważniejszą umiejętnością jest umiejętność pracy z drugim człowiekiem, bo bardzo często można mówić o kompetencjach technologicznych, o wiedzy, o sztucznej inteligencji, natomiast to, co jest bardzo trudno wykształcić w środowisku akademickim, to jest umiejętność pozostawania w relacji, umiejętność pracy z innymi ludźmi, no i też umiejętność pokazania siebie i przekonania do swoich pomysłów czy swoich rozwiązań.
0: Podkreśla doktor habilitowany inżynier Marcin Gąsior. Projekt powstał w 2023 roku z myślą o studentach Politechniki Lubelskiej. Od lat zdobywa wyróżnienie w konkursie Akademicki Lublin jako jedna z najbardziej wartościowych inicjatyw wspierających rozwój społeczno-gospodarczy oraz promocję środowiska akademickiego miasta. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. A teraz dawka informacji dla kierowców. 1 czerwca ma zostać wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego na Alei Witosa. Chodzi o krótki odcinek pomiędzy ulicą Hutniczą a wiaduktem kolejowym. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego modernizacji osiedlowej sieci cieplnej 2DN400 w ulicy Witosa. Planowane jest zamknięcie dwóch środkowych pasów ruchu na dwóch jezdniach trasy głównej. Kierowcy będą mogli korzystać z zewnętrznych pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na wskazanym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Prace mają się zakończyć 30 czerwca, jednak w przypadku sprawnej realizacji robót termin ten może zostać skrócony.
2: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Znamy parę finalistów meczów barażowych o awans do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026-2027. Emocjonujący przebieg miało spotkanie Chrobrego Głogu z ŁKS-em Łódź, które rozstrzygnęło się dopiero po serii rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1 po trafieniach Kacpra Laskowskiego oraz Andrea Arsy. W konkursie 11 skuteczniejsi okazali się piłkarze z Głogowa. Ich rywalem w finale baraży o najwyższą klasę rozgrywkową będzie Wieczysta Kraków, która w równie zaciętym spotkaniu wygrała 3-2 z Polonią Warszawa. Zostajemy przy dyscyplinie. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami towarzyskimi z Ukrainą oraz Nigerią. Biało-czerwoni ponownie wyjdą na murawę stadionu we Wrocławiu. Po raz pierwszy od porażki w barażach o Mistrzostwa Świata, a także od śmierci drugiego trenera kadry Jacka Megiery, który był związany z tym miastem.
3: Teraz będzie, mam nadzieję, że bardzo dobra okazja tego właśnie, żeby pożegnać na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu też. Jako trener na wielu stadionach też na tym stadionie był trenerem, więc wydaje mi się, że będzie to też dla rodziny całej okazja do takiego piłkarskiego pożegnania właśnie na stadionie.
2: Mówił na konferencji prasowej Robert Lewandowski. Z kolei selekcjoner Jan Urban zwrócił uwagę na dyspozycję zawodników oraz cele na zbliżające się mecze towarzyskie.
4: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. 12 zawodników, to jest praktycznie połowa tej kadry, skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu. No to trudno, żeby ktoś cały czas trenował nie wiadomo jak, bo też myśli o odpoczynku przed kolejnym sezonem. Chcemy wykorzystać to, że jest to sparing. Mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych dwóch spotkaniach będzie dosyć dużo.
2: Spotkanie Polska-Ukraina odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30. 3 dni później, w środę o 20:45, biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią. A na koniec tenis. Hubert Hurkacz odpadł z wielkoszlemowego French Open. Wrocławianin zakończył rywalizację już w drugiej rundzie turnieju, przegrywając Amerykaninem Francisem Tiafoe po niemal 5-godzinnym meczu. Dziś o godzinie 12 na korcie w Paryżu dojdzie do polskiego starcia Magdy Linet z Igą Świątek. Stawką spotkania będzie awans do 4. rundy turnieju. O miejsce w tej samej fazie rozgrywek powalczy również Maja Chwalińska, która jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari.
5: Dzisiaj dobra pogoda na pogranie w tenisa. Na dworze raczej tak, powinno być ciepło i no niestety sucho. Pochmurnie będzie dzisiaj, ale nie będzie padać. Maksymalnie do 19 stopni, obecnie stopni 12 notuje termometr. Barometr wskazuje 1022 hektopaskale, a jeżeli chodzi o opady, to możemy ich się spodziewać już w weekend i w przyszłym tygodniu. Więc dla tych, którzy martwią się suszą, jest to zdecydowanie dobra informacja.
6: Reklama.

0: kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
4: Tu Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie, program Głowa do Góry. Mam nadzieję, że zamieniliście się w Homo Erectus, czyli człowiek wyprostowany. Już jest po dziewiątej, więc no plecy może lekko zgarbione, może troszkę przytłoczone tygodniem, ale powinny być wyprostowane i do tego będziemy dążyć, żebyście z dumą dzisiaj z wypiętą piersią kroczyli przez dzień. Kula Shaker na sam początek.

Life is brutal and full of zasadzkas, jak to mówi polski klasyk, Lady Punk, sztuka latania to była. 15 minut po godzinie 9. No i słuchajcie, dzisiaj ważne urodziny są. Ważne są urodziny z jednej strony dla tych, którzy lubią muzykę rockową, z drugiej strony dla tych, którzy mają braci, a z trzeciej dla tych, którzy lubią się z rodzeństwem kłócić. Noel Gallagher obchodzi dzisiaj swoje kolejne już urodziny. Urodzony w 1967 roku, oczywiście 29 maja. No i on się lubił, no lubił się kłócić ze swoim bratem, robił to niejednokrotnie, o różne rzeczy się kłócili, no niektóre z tych rzeczy były na tyle poważne, że zawieszały działanie zespołu na 16 lat, oczywiście mowa o zespole Oasis, no ale w zeszłym roku, jak to rodzeństwo, stwierdzili, weź się pogódźmy, my się pogodzili, na razie jeszcze się nie pokłócili z powrotem, a przynajmniej nie na tyle, nie na tyle, żeby się rozpaść ponownie. Ale kto wie, zawsze jest szansa. Jeżeli ktoś ich nie lubi, to być może trzyma za to kciuki. Wszystkiego najlepszego, jak najmniej kłótni, jak najmniej goryczy w życiu i jak najwięcej wspaniałej muzyki. No i jak świętować urodziny jednego z członków Oasis, to oczywiście ich piosenką. W tym przypadku Supersonic.

0: zegar mi wskazuje. Jeśli umiem czytać liczby, że jest 24 minuty po godzinie 9, Morrissey pięknie zaśpiewał, że każdy dzień jest jak niedziela. No iście wakacyjne i takie bezproblemowe podejście do życia. No i jak jesteśmy w temacie wakacji i temacie wiadomości, razem ze mną Marysia Mąsior. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: To już po raz kolejny się witamy, ale na antenie tak. Po raz pierwszy. Słuchaj, no to czas na przegląd tego, co się tam dzieje w prasie. To ja zacznę właśnie w temacie wakacyjnym. Uważajcie, jak jedziecie na wakacje, pewnie planujecie, szczególnie do krajów tropikalnych. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze o przypadku następującym. Polkę ugryzł komar na Bali, za leczenie zapłaciła 120 tysięcy złotych. No i pani właśnie wyjechała na Bali i zachorowała na chikungunya, czyli tropikalną chorobę wirusową, za leczenie której musiała wyłożyć naprawdę sporo pieniędzy. Jeżeli jedziecie do jakiegoś kraju, to zorientujcie się, co tam komary mają, bo one mają dużo rzeczy, lubią mieć dużo rzeczy i zawczasu, jeżeli jest możliwość, to się lepiej zaszczepić. A ty co masz? Też turystycznie?
1: Tak, też mamy temat turystyczny, bo na stronie Rzeczpospolitej czytamy, że Grecja notuje rekordowy wzrost turystyki. W pierwszym kwartale liczba zagranicznych turystów w tym kraju wzrosła o ponad 38%, no a przy tym przychody z podróży zwiększyły się aż o ponad 64%, a najwięcej turystów przyjechało do Grecji z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, a więcej informacji znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
0: Chciałem się wybrać do Grecji, ale mi się już odechciało w takim razie. Nie wiem, poszukam sobie, nie wiem, może do Mołdawii pojadę, tam jest mało turystów chyba. Dobra, na koniec, mniej turystycznie, chociaż też zagranicznie. Wyspy Galapagos, być może kojarzycie, to tam wszystkie gatunki takie darwinistyczne, bym powiedział, były odkrywane, bardzo dużo zwierząt różnych tam żyje, no i znowu zaskakują wyspy Galapagos, ponieważ przypadkiem odkryto tam nowy gatunek ośmiornicy, która jest wielkości piłki golfowej, to po pierwsze, a po drugie jest niebieska i jest absolutnie słodziutka. No i jest to odkrycie przypadkowe na głębokości 1800 metrów. Poruszała się taka ośmiorniczka, bardzo, bardzo, bardzo ładna. I teraz spróbuję przeczytać po łacinie. Dawno nie miałem łaciny na studiach, więc pozwólcie, że pokaleczę ten język. Microeledone galapagensis. Ładnie przeczytałem?
1: Pięknie.
0: Dziękuję. Także to tyle. Więcej dowiecie się na tvn24.pl, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej ośmiornicy. Dzięki Marysiu za przegląd pracy.
1: Dzięki.

0: Valencia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Reklama.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: No, do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Dziś, ponieważ wakacje coraz bliżej, coś nie z polskiej kuchni. Wakacje rzeczywiście tuż. Zapewne grillowanie w ciepłe dni było już dla Was koronnym sportem. Tak więc dzisiaj o żadnych mięsiwach czy kiełbasach. Dzisiaj będzie po wegańsku. Choć równie smacznie. Inspiracją dla mnie była kuchnia wschodnia, a dokładnie turecka. Tam często używa się zamienników mięsa pod postacią kaszy bulgur czy kuskus oraz soczewicy. I do tej rzadziej spotykanej w naszej kuchni, czyli czerwonej soczewicy, dziś się odniosę. Soczewica to bardzo stareńkie warzywo. Uważa się, że była ona częścią diety człowieka już w czasach neolitu. To jeden z wielu rodzajów soczewicy, ta właśnie czerwona, zwykle identyfikowany po kolorze. Wyróżnia się jeszcze soczewicę brązową, zieloną, żółtą i czarną. To generalnie rodzaj roślin strączkowych. Obecnie czerwona soczewica jest produkowana w Ameryce i w Kanadzie, a także we Francji i Afryce Północno-Zachodniej. Ale najbardziej znaczące ilości tej rośliny są produkowane w Etiopii, Turcji, Iranie, północnym Pakistanie i Chinach oraz południowej Australii i Indiach. Tak czy inaczej, liderem jest dzisiaj Kanada. Ponadto jedną z wielu zalet soczewicy czerwonej jest to, że gotuje się stosunkowo szybko. Stanowi źródło białka, choć to nie wypełni całkowicie białka zwierzęcego. To substytut i tylko w części. Również źródło błonnika oraz kompleksu witamin z grupy B, w tym witaminy B6, kwasu pantotenowego i tiaminy. Jest również bardzo dobrym źródłem żelaza. Zawiera także izoflawony, które wykazują silne właściwości przeciwutleniające i pomagają we wzmacnianiu odporności. Wśród roślin strączkowych posiada niską wartość kaloryczną, co nie jest bez znaczenia dla osób na diecie. To tyle dzisiaj o soczewicy, a o kaszy kuskus opowiem Wam innym razem. Zatem do roboty. Składniki. 1,5 szklanki czerwonej soczewicy, 1 szklanka kaszy kuskus, 3 szklanki wody, 150 g małych pieczarek, 1 duża cukrowa cebula, 150 g koncentratu pomidorowego, 3-4 łyżki masła klarowanego, 1 łyżka jasnego sosu sojowego, 1 łyżeczka kuminu, nie kminku, kuminu, 1 łyżeczka estragonu, 1 łyżeczka pieprzu, 1 łyżka papryki czerwonej słodkiej, 2 jajka, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki tartej bułki, sól do smaku. A jak to wykonać? Soczewicę ugotować, stale mieszając, w wodzie przez około 15 minut. Po odstawieniu z ognia dosypać kaszkę kuskus i dobrze wymieszać. Rozgrzać masło, obsmażyć opruszone solą i pokrojone w ćwiartki pieczarki, aż oparuje z nich woda. Wyjąć z patelni i na tym samym tłuszczu zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę. Do cebuli na koniec dodać koncentrat pomidorowy, utarty w moździerzu kumin i estragon, a także czerwoną paprykę, po czym chwilę wszystko podsmażyć mieszając i dodać soczewicę. Wszystko dobrze wymieszać w misce, dodać pieprz i sos sojowy oraz rozgnieciony czosnek. Ewentualnie dosolić do smaku. Pozostawić masę do ostygnięcia. Wbić 2 jajka, wyrobić wszystko na jednolitą masę. Formować dłonią zamoczoną w wodzie kulki średnicy 8-9 cm, tak mniej więcej, i spłaszczamy je delikatnie na desce. Delikatnie obtaczamy w bułce tartej i smażymy z obu stron na maśle klarowanym na złoty kolor przez kilkadziesiąt dosłownie sekund. Podajemy z warzywami, dressingiem z jogurtu z czosnkiem dla chętnych z dodatkiem mięty na ciepło lub zimno. W kuchni tureckiej często zamiast kaszy kuskus dodaje się często kaszę bulgur. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.

5 minut pozostało do godziny 10, no i wyrażam głęboką nadzieję, że poza zostaniem homo erectus, czyli człowiekiem wyprostowanym, około godziny 10 staliście się również człowiekiem rozumnym, czyli homo sapiens. Krzysiek Walter-Konek przed mikrofonem w dzisiejszej Głowie do Góry. Dziękuję Wam bardzo za obecność, no i słyszymy się w poniedziałek rano. Do usłyszenia, dobrego dnia i jeszcze lepszego weekendu. Na sam koniec Bad Hole Surfers i Pepper, bo ta piosenka za mną chodzi od dłuższego czasu. Marky got with Sharon, Sharon got Sharia, she was Sharon's Alec on the topic of disease.

Nowość na Politechnice Lubelskiej. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz o lubelskich dniach seniora. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Politechnika Lubelska przygotowuje nowość w swojej ofercie. Absolwenci kierunku mają rozumieć zarówno algorytmy, jak i potrzeby współczesnej medycyny. Chodzi o informatykę medyczną. W programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się m.in. systemy e-zdrowia, analiza danych medycznych, robotyka medyczna, cyberbezpieczeństwo, genetyka czy bioinformatyka. Osoby, które je ukończą, uzyskają tytuł inżyniera i będą mogły znaleźć zatrudnienie m.in. jako bioinformatycy, analitycy danych medycznych czy specjaliści do spraw systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Limit przyjęć na ten kierunek wynosi 60 osób, a rekrutacja potrwa do 10 lipca. A teraz dawka informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej. W najbliższą niedzielę w godzinach od 9:15 do 13:30 niektóre pojazdy zostaną skierowane na objazd. Ma to związek z organizowanymi zawodami triatlonowymi i zamknięciem dla ruchu ulicy Osmolickiej na odcinku od ulicy Żeglarskiej do skrzyżowania w Prawiednikach. Trasy linii 15, 21 i 37 zostaną skrócone do pętli Żeglarska w obu kierunkach przejazdu. Podobnie linia 25 będzie skierowana do Zębożyc Górnych z pominięciem ulicy Cienistej, Osmolickiej i Prawiednik. Ruch na ulicy Osmolickiej może zostać przywrócony wcześniej. Taką możliwość zastrzega sobie organizator zawodów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliżają się Lubelskie Dni Seniora 2026. To już 14. edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich działań w Lublinie. Inicjatywa odbędzie się od 8 do 12 czerwca. W tym czasie seniorzy będą mogli uczestniczyć w różnych warsztatach i spotkaniach przygotowanych w 4 siedzibach organizatorów. W programie znalazły się m.in.

0: wcześniejsze zapisy online lub telefonicznie. Warto dodać, że w Lublinie przez cały rok odbywają się także inne działania skierowane do osób starszych.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ponieważ mamy warsztaty cykliczne, zajęcia stałe dla seniorów, klub seniora, warsztaty rękodzielnicze, bardzo wiele zajęć i zapraszamy serdecznie na nowy sezon. Oferta już się tworzy i nie możemy się doczekać Was w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice.
0: Dodaje Kamila Głowacka. Jak podkreślają organizatorzy, w zajęciach może wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Warsztaty mają pomagać się wyciszyć, odpocząć i rozwijać swoje pasje. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 14 stopni, ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Reklama.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Piątek, 10.30. Jak zwykle zajmujemy się tematami ekonomicznymi. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a z nami w studiu doktor habilitowana Ilona Lipowska z Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki Wydziału Ekonomicznego UMCS. Witamy w Radiu Centrum.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: A dzisiaj porozmawiamy o takiej instytucji, o której dość często się słyszy, ale chyba nie każdy zdaje sobie sprawę z jej roli i działalności, czyli o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No właśnie, czym dokładnie zajmuje się UOKiK i jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie?
2: UOKiK w mojej ocenie jest bardzo ważną instytucją, bo on, sama jego nazwa wskazuje dwa istotne filary działalności. Urząd Ochrony Konkurencji, czyli zjawiska rynkowego, konkurencji, relacji między przedsiębiorstwami i konsumentów, czyli nas. I tak naprawdę my, konsumenci, powinniśmy być bardzo mocno zainteresowani tym, żeby ta instytucja się rozwijała, bo ona bezpośrednio chroni nas w tym filarze ochrony konsumentów oraz pośrednio poprzez ochronę zjawiska konkurencji tak samo nas chroni, stwarza nam, zapewnia nam lepsze warunki jako ten słabszy podmiot działający na rynku. Czyli w samej misji UOKiK ma wskazane podnoszenie dobrobytu konsumentów i ochrona konkurencji. Więc my jako konsumenci jesteśmy słabszą stroną transakcji w konfrontacji z firmą, z siecią handlową. Siłą rzeczy jesteśmy, jeżeli czujemy się poszkodowani, to sami jako jednostka niewiele możemy z tym zrobić. UOKiK to jest instytucja, która stoi właśnie na straży. To karanie jest ostatecznością. W mojej ocenie bardzo ważna funkcja, jaką realizuje UOKiK, to jest kontrola, niekoniecznie kończąca się karą finansową dla danego podmiotu, ale też edukowanie. Edukowanie ma fenomenalne znaczenie, ponieważ edukowani jesteśmy my, konsumenci, w obszarze naszych praw, tego, gdzie możemy zgłosić dostrzeżone nieprawidłowości, w jak prosty sposób możemy to zakomunikować do urzędu, czego możemy żądać na przykład w kontekście tego, w czym ja się specjalizuję, komunikowania cen, jakie są przepisy, do czego mamy prawo. Takim przykładem jeszcze dzisiaj dostrzeganym w jednej z sieci handlowych dyskontowych, nie wiem na ile słuchacze dostrzegają, ale na etapie zakupów na kasie samoobsługowej wyświetla nam się komunikat. To jest dokładnie artykuł 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, że w przypadku rozbieżności ceny konsumentowi przysługuje prawo do ceny korzystniejszej. I to nie jest intencja sieci handlowej, że chce nas edukować, tylko to jest element kary, którą nałożył urząd na tę sieć, że przez 3 lata, w tym roku w czerwcu się kończy ten okres, przez 3 lata od uprawomocnienia decyzji, a dokładnie podtrzymania wyroku, podtrzymania przez sąd decyzji prezesa UOKiK, oprócz kary finansowej, którą ta sieć musiała ponieść, miała obowiązek przez 3 lata komunikować konsumentom na tym końcowym etapie zakupu, że mamy prawo do korzystniejszej ceny w przypadku, gdy cena jest rozbieżna, ta naliczana przy kasie z ceną na półce. To tylko jeden z przykładów, gdzie ta funkcja edukacyjna jest naprawdę bardzo ważna w funkcjonowaniu instytucji, o której rozmawiamy.
1: Czy jako taki przeciętny konsument, kiedy zobaczymy rozbieżność cenową, nie ukrywajmy, to się zdarza bardzo często. Dyskonty mają teraz tego typu politykę, że jeżeli kupisz 4 sztuki i aktywujesz kupon aplikacji za x punktów, to cena będzie taka i taka od tego do tego okresu. Jeżeli zauważymy, że coś tutaj się nie zgadza, czy jako przeciętny konsument mamy możliwość złożenia skargi do UOKiK o kontrolę takiego zachowania?
2: Tak, to jest oczywiście sytuacja, że jedna informacja naturalnie nie wystarczy, pewna masa krytyczna musi być osiągnięta, ale jak najbardziej UOKiK to jest instytucja, która jest bardzo otwarta na pozyskiwanie informacji z rynku, bo też musimy mieć świadomość, że to jest instytucja, która oczywiście ma określoną strukturę i grono pracowników, ale podstawowe źródło informacji to są uczestnicy rynku, którzy doświadczają tych, zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i konsumentów, doświadczamy pewnych, nazwijmy to, dostrzegamy pewne nieprawidłowości, pewne przejawy nieuczciwości w naszej ocenie. I bardzo ja często studentom pokazuję takie przykłady. I my jako konsumenci mamy prawo, możliwość łatwego, nawet anonimowego w pełni wysłania informacji polegającej na tym, że opisujemy sytuację. Byliśmy w sklepie takiej i takiej sieci, w takim i takim dniu, adres, ulica, czyli dokładnie wskazujemy, który to był sklep, jakiej sieci. opisujemy sytuację. Mało tego, możemy wysłać zdjęcie pokazujące, że cena na półce sklepowej była, konkretnego produktu była taka i pokazujemy paragon, na którym policzona była cena wyższa. I pewna masa krytyczna takich wprost mówiąc sygnałów, bo UOKiK nazywa nas wtedy sygnalistami w takim pozytywnym rozumieniu. Sygnalizujemy nieprawidłowości po prostu. Pewna masa krytyczna takich sygnałów musi zostać osiągnięta i urząd wtedy zaczyna się przyglądać sprawie. I zwykle, jeżeli nie są to pojedyncze sytuacje, to jest to po prostu zapowiedź poważniejszego problemu, pewnych praktyk, które różnie są przez sieci tłumaczone. Tłumaczenie praktyki, która trwała kilka lat błędem ludzkim, właśnie tej rozbieżności w cenie, o której wspominamy, no była mało wiarygodna dla urzędu. To znaczy kara, która była naliczona, oddawała skalę problemu i tego wymiaru etycznego wręcz, że pomijając frustrację i nasze negatywne emocje, to jest po prostu nieetyczne, niewłaściwe, ponieważ UOKiK podkreśla, że cena jest tym bardzo ważnym elementem decydującym niekiedy o finalizowaniu decyzji lub zaniechaniu decyzji o zakupie, więc wracając do pana pytania, jest duża łatwość wysłania informacji. Na zasadzie opisujemy sytuację i czekamy. Oczywiście musi być osiągnięty pewien poziom, ale jeżeli my czegoś doświadczamy, to jesteśmy jednym klientów z wielu, z milionów, którzy po prostu to zjawisko zwykle jest na większą skalę praktykowane przez przedsiębiorców, przez sieci handlowe.
1: A jak ma się działalność UOKiKu w odniesieniu do gigantów technologicznych, czy po prostu bardzo dużych przedsiębiorstw, często zagranicznych, które działają w naszym kraju? Jakie narzędzia ma urząd, aby te przedsiębiorstwa kontrolować, zapobiegać monopolizacji rynku? No i mówimy dużo o karach, w jaki sposób może dyscyplinować takie firmy, które stosują nieuczciwe praktyki?
2: Jeśli chodzi o tę kategorię przedsiębiorstw, o które pan wspomniał, to nie ukrywam, że często słucham, staram się słuchać wypowiedzi prezesa Tomasza Chrustnego, prezesa UOKiK, i on wskazuje, że bardzo często to nie jest aż tak łatwe. To znaczy są pewne, są po pierwsze, są granice prawa, w których, które determinują możliwości urzędu. Są też, co powoduje, że urząd chciałby więcej i oczekiwania konsumentów, czyli potencjalnie poszkodowanych podmiotów, czy tych niezadowolonych są większe i może być wrażenie, że tak naprawdę instytucja robi niewiele, albo czeka, albo zwleka, ale tutaj prezes UOKiK jasno podkreśla, że urząd musi działać w ramach prawnych i rzeczywistość często też tych dużych organizacji, dużych koncernów, ich praktyka wyprzedza niekiedy regulacje prawne, czyli oni decydują się na rozwiązania, które nie są uregulowane, w związku z powyższym to troszkę związuje ręce instytucji. Instytucja może to obserwować. UOKiK też ma w obszarze swojej działalności nie tylko kontrolę, nadzór, nakładanie kar w ostateczności, ale też wkład w tworzenie prawa, w modyfikację prawa, więc ja często podkreślam to, czego się, postrzegam to tak, że to, czego się nie da, to, czego dzisiaj jeszcze nie możemy ocenić, czy nie może UOKiK zainterweniować, trzeba postrzegać pozytywnie, że to przynajmniej będzie punkt wyjścia do tworzenia lepszego prawa w przyszłości. To oczywiście się odwleka w czasie i generuje niezadowolenie, bo my konsumenci też mamy często w jakimś stopniu troszkę uproszczone postrzeganie rzeczywistości, że ta reakcja powinna być natychmiast, że to jest nieuczciwe, a koncerny umieją mieścić się po prostu w ramach prawnych, tak maksymalnie, natomiast nie przekraczając tego w ramach obowiązującego w danym kraju prawa, czy w Unii Europejskiej, w zależności o jakim zasięgu mówimy. I jakby rzadziej dochodzi do interwencji, niż moglibyśmy przypuszczać. Czyli ta rzeczywistość, jest wiele obszarów, w których urząd wskazuje, że rzeczywistość na tyle się rozwija, kanały cyfrowe, generowanie treści cyfrowych w obszarze promocji, reklamy. Po prostu jest to jeszcze nieuregulowane i jakkolwiek jednoznacznie urząd ocenia to negatywnie, to może jedynie apelować, edukować w licznych aktywnościach, takich publicznych wystąpieniach, piętnować ogólnie praktyki, ale często nie może tego sformalizować i nałożyć kary, ponieważ regulacje prawne po prostu jeszcze nie istnieją precyzyjnie w tym obszarze. dobrze.
1: O Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiła doktor habilitowana Ilona Lipowska. Dziękujemy za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Michał Zbytniewski. To był Flesz Ekonomiczny. Do odsłuchania tego i poprzednich odcinków odsyłam na serwisy podcastowe, a na kolejny odcinek zapraszam już za tydzień. I jak zawsze życzę udanego weekendu i udanego piątku. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Autopromocja. To całkiem urocze.
4: Co jest urocze?
3: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: эмоция.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
6: No dobra. Jakości.
5: A jaka?
6: No niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej

0: with you.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

dzień dobry, 5 minut po godzinie 13 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na dzisiejszy ośrodek roka. Co nas dzisiaj czeka? Powiemy sobie o tym, ile w dzisiejszych czasach kosztuje prawdziwa sztuka i wyczucie artystycznego wyrazu. Powiemy także o panujących trendach jedzeniowych na weselu, zajmiemy się sprawą zaginionego salami, a także odkryjemy tajemnice naszych domowych pupili. Czy to tylko przykrywka, że nie potrafią korzystać z dzisiejszych technologii? Przekonamy się o tym w późniejszej części. Już teraz Republika z utworem Ready to Go rozpoczyna nasz ośrodek roka.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Radio

Zespół Crazy Town z utworem Butterfly na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 14 minut po godzinie 13. 29 maja, dziś obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. Święto ludzi, którzy słyszą absolutnie wszystko. Sąsiad to jednak bardzo fascynująca relacja, co by nie było. Możecie nie znać swoich imion, ale on doskonale wie, że od 2 tygodni obiecujesz sobie przejść na dietę i że znowu zamówiłeś pizzę o 22:40, albo wiedzą, o co pokłóciłeś się z żoną w zeszły piątek. I nie, wcale nie chodziło o to, nie chodziło o wyjście z kolegami. Nie, nie, nie. W ogóle życie sąsiedzkie to też trochę taki osobny serial. Na początku wszyscy są mili. Dzień dobry, co tam, jak tam. Gdyby coś było, no to proszę pukać, proszę pukać. A potem przychodzi prawdziwe życie. Ktoś zaczyna remont, ktoś kupuje dziecku pianino. A jeszcze ktoś odkrywa jakąś dobrą nutę po północy. No i nagle człowiek dowiaduje się, że cienkie ściany, no to wcale to jednak nie taka tylko metafora. Ale umówmy się, że każdy z nas ma w sobie trochę tego sąsiada. Bo tylko delikatnie odchylamy firankę. Tylko na sekundkę. Tylko po to, żeby zobaczyć, kto się znowu kłóci na parkingu. No, to nie wścibskość, to tylko solidny monitoring obywatelski. Ale są też sąsiedzi, którzy mają prawdziwe supermoce. Tacy, którzy zawsze wiercą dokładnie wtedy, kiedy człowiek pierwszy raz od dawna, czy nawet od miesiąca, może się wreszcie wyspać. Albo ci, którzy potrafią urządzić grilla na balkonie tak, że pół bloku nagle staje się głodne i złe jednocześnie. No i oczywiście klasyka. Spotkanie na klatce schodowej. Taka trochę niezręczna chwila, kiedy oboje czekacie na windę i nagle trzeba podjąć decyzję. Rozmawiamy, czy udajemy, że bardzo interesuje nas numer licznika od prądu. To tak trochę śmiechem, żartem. Ale mimo wszystko to jednak fajnie mieć tych sąsiadów, bo to oni odbiorą za nas paczkę, pożyczą nam sól, podleją kwiatki albo powiedzą: u pani to chyba dzwoni jakiś alarm, albo coś się dzieje. No, dzisiaj wszystkich tych sąsiadów pozdrawiamy. Tych kochanych, tych trochę za głośnych i tych trochę takich, którzy też słuchają najlepszej muzyki na 98,2 FM.

Hunting Season już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 23 minuty po godzinie 13. Sztuka właśnie osiągnęła poziom, którego chyba nikt się nie spodziewał. Może tak, może nie. Bo można już kupić nic. Dokładnie tak, możemy kupić nic. Oczywiście już tłumaczę, o co chodzi. We Włoszech pewien artysta sprzedał niewidzialną rzeźbę za 18 tysięcy dolarów. 18 tysięcy dolarów. Nie obraz, nie rzeźbę, tylko koncepcję rzeźby. Kupujący w zamian dostał oczywiście certyfikat, który potwierdza, że jest właścicielem dzieła i to dzieło istnieje. To jest chyba ten moment, kiedy sklep meblowy zaczyna się zastanawiać, czy nie poszli jednak za daleko z tymi wszystkimi instrukcjami montażu. Wyobrażam sobie ten moment zakupu. Galeria, poważne miny. Gdzieś winko w kieliszkach, sztuka współczesna i ktoś mówi, biorę to. Ale co dokładnie? Właśnie to. Najlepsze jest chyba to, że ta rzeźba może stać wszędzie. W salonie, w kuchni, w piwnicy i nawet nikt nie zauważy jakiejś różnicy. No, oczywiście poza księgowym, który widzi 18 tysięcy dolarów mniej. A jeżeli ktoś zapyta, czy to dzieło można uznać za jakiś taki pełny wyraz artystyczny? Oczywiście, że można, bo przecież minimalizm w czystej postaci.

0: Szkocja.
1: Ahaja.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
4: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Krzysztof Zalewski z utworem Jaśniej na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 13:41. Słuchajcie, jeśli ktoś z was szuka czegoś trochę innego na weekend, albo po prostu ma ochotę na taką drobną podróż bez ruszania się z miasta, to w Lublinie, w Zamku Lubelskim dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Przed wami wystawa Czas Samurajów. I od razu tutaj ważna sprawa, to nie tylko historia o mieczach, bitwach i tak dalej. Tu mocno wchodzi też zupełnie inna strona Japonii. Ta spokojniejsza, codzienna, taka bardziej do oddechu bym powiedział. Na miejscu można zobaczyć między innymi wyjątkowe zestawy do herbaty, całą kulturę i odkrycie, jak ważnym rytuałem jest jej parzenie. Czyli w praktyce trochę Japonii, trochę historii, trochę spokojniejszego świata, w którym wszystko robiło się trochę wolniej, ale także i z większą uwagą. To wszystko można zobaczyć w Lublinie bez dalekiej podróży, ale z bardzo oryginalnym klimatem. Wystawa Czas Samurajów już jest dostępna na zamku. Kto się w takim razie wybiera?

Nirwana na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. 7 minut do godziny 14. Słuchajcie, dzieją się rzeczy, których chyba nasze babcie nie przewidziały. Na polskich weselach coraz częściej zamiast tradycyjnego rosołu pojawia się pizza. Pizza na weselu. Siadamy przy stole, czekamy na ten tradycyjny moment z parującym rosołkiem, a tu nagle ktoś podaje margaritę i pyta, czy podać do tego sos czosnkowy. Brzmi jak coś, po czym przynajmniej jakieś trzy ciocie wychodzą już na dzień dobry obrażone. Bo oczywiście rosół to nie tylko jedzenie, a cała ceremonia. Wyobraźcie sobie pierwszy taniec, romantyczna muzyka, a przy stole wujek pyta, kto wziął ten ostatni kawałek peperoni? No i teraz takie pytanie do was. Czy wyobrażacie sobie wesele bez rosołu? Może pizza jest w stanie go zastąpić? Dajcie znać na 515 515 982. Zobaczymy, kto wygra. Pizza czy rosół?

The Diary of Jane już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 15 minut po godzinie 14. Sztuczna inteligencja oficjalnie weszła na nowy poziom. Nie pisze już tylko maili, nie robi prezentacji teraz. Teraz za to kradnie salami z pizzy. Autentycznie. Ktoś zamówił pizzę z dostawą razem z salami, zrobił zdjęcie, a potem przy pomocy sztucznej inteligencji usunął plasterki i próbował wmówić pizzerii, że no halo, miała być przecież pizza z salami. I teraz pytanie, czy żyjemy w przyszłości, czy w bardzo dziwnym odcinku jakiegoś paradokumentu? Wyobrażam sobie już tego twórcę siedzącego nad zdjęciem pizzy jak grafik komputerowy niczym z Hollywood. Operacja salami, eliminacja. A biedna pizzeria pewnie patrzyła na to zdjęcie i myślała, nie no, znowu zniknęło. Jeszcze chwila i ludzie będą wysyłać zdjęcie całego pustego kartonu po pizzy i pisać, no przepraszam, ale zamówiłem 4 sery, dostałem samo pudełko. Na szczęście lokal się wybronił i tutaj można dyskutować czasami o tym, czy właściwy jest ananas na pizzy, ale nie można udawać, że salami samo z siebie tak po prostu wyparowało. I mam takie przeczucie, że to może być dopiero początek. Za chwilę restauracje będą robiły zdjęcia zamówień, niczym policja na miejscu zdarzenia. I tutaj można zacytować, tu widzimy trzy plasterki salami. Godzina 19:43, świadkowie obecni.

The Offspring i Come Out and Play już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 14:27. Przed wami kolejna barwna opowieść z naszymi domowymi pupilami, a barwna dlatego, że bohaterem całej historii jest papuga Alex, który potajemnie zamawiał sobie jedzonko. I to nie jest oczywiście żaden kawał, bo papuga siedziała sobie w domu i robiła zakupy online za plecami swojej właścicielki. Wyobraźcie sobie tylko ten moment i postawcie się przy okazji na miejscu tej pani, kiedy przychodzą kolejne paczki. Przychodzą jedna, druga, następna. No i wreszcie tak mówi, no zaraz, przecież ja nawet tego nie zamawiałam. I szybko zaczyna się analiza wydatków, sprawdzanie konta i myśli, czy ja zamawiałam te rzeczy może, nie wiem, przez sen, jakoś nieświadomie. A papuga sobie siedzi w kącie. Udaje, że pierwszy raz widzi jakiekolwiek ziarna, jakiekolwiek pistacje. I chyba najśmieszniejsza sprawa jest taka, że papuga musiała mieć naprawdę niezły system działania i kombinowania, bo czekała, aż nikogo nie będzie, będzie teren czysty i odpalała sobie aplikację i teraz co? Mówiła sobie co? Poproszę przekąski?

indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Judas Priest już za nami na 98 i 2 FM, na zegarach godzina 14.40. Chcecie przepis na sprytną fortunę i wykaraskanie się z kłopotów? Proszę bardzo. Słuchajcie, w 2017 roku pewien właściciel domu był tak zadłużony, że zrobił coś absurdalnie genialnego. Zorganizował loterię. A co było nagrodą? Jego własna rezydencja. Plus kosztował 2 funty. Tylko 2. Czyli mniej więcej tyle, jakby tak przeliczając na nasze polskie, jak taka kawka z drożdżówką na jakiejś dobrej promocji. Facet sprzedał prawie 500 000 losów, spłacił przy tym długi, a dom wygrała kobieta, która wydała na losy raptem 40 funtów. Poziom szczęścia, po którym człowiek już chyba nigdy nie będzie narzekał, że nic mu w życiu nie wychodzi. Pomyślcie sobie teraz o tym jednym magicznym telefonie. Dzień dobry, gratulujemy, wygrała pani rezydencję. A ona już sobie myślała, Jezu, znowu ta fotowoltaika. Choć znając życie, nawet po wygraniu takiego domu, to i tak pierwsze co zrobi, to zapyta, a ile tam wychodzi za ten czynsz?

0: Na zegarach wybiła godzina 14.45. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. One Republic wracają do Polski i właśnie od tego zespołu zaczniemy dzisiejszą imprezę FM. One Republic to świetna wiadomość dla fanów dużych, stadionowych brzmień z rockowym pazurem. Amerykański zespół, który łączy pop z rockową energią i stoi za takimi hitami jak chociażby Counting Stars czy Apologize, piosenkami, które zna się od pierwszych sekund, nawet jeśli się nie kojarzy ich po tytule. Charakterystyczne brzmienie, mocne refreny i Ryan Tedd, którego wokalu nie da się pomylić z nikim innym. To ich znak rozpoznawczy. No i teraz najważniejsze. One Republic wystąpił w Polsce w ramach trasy From Europe with Love. Jeśli chcecie wieczoru pełnego hitów, które śpiewa się razem z całą areną, to jest to dokładnie to, czego szukacie. Ich koncert odbędzie się 30 czerwca Tauron Arena Kraków. Przechodzimy dalej, tym razem coś dla fanów mocnego gitarowego grania. Na scenie klubu Graffiti wystąpi Totten Tanz. To tarnowski zespół rockowy, który działa od 2005 roku i od lat trzyma się jednego kierunku. Ma być głośno, energetycznie i bez zbędnych kompromisów. Ich muzyka to mieszanka klasycznego rocka i cięższego, bardziej metalowego uderzenia. Oczywiście tutaj jest wszystko z mocnymi riffami, wyrazistymi tekstami i refrenami, które naprawdę zostają w głowie. Na swoim koncie mają kilka albumów, między innymi Nie bój czy Zimny dom, a ich utwory takie jak Walcz czy Lawendowe pola stały się już koncertowymi pewniakami. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na wieczór z prawdziwym rockowym uderzeniem, to scena klubu Graffiti już dzisiaj o godzinie 19 to zdecydowanie dobry kierunek. A na koniec będzie głośno, będzie energetycznie i totalnie koncertowo. Warto zerknąć sobie na Welcome Season Volume 3 w Fabryce Kultury Zgrzyt. To wydarzenie, które mocno stawia na lokalne granie i zespoły, które naprawdę potrafią rozkręcić całą publikę. Będzie trochę metalu, trochę thrashu, dużo gitar i klimat, gdzie pod sceną nawet nie zauważycie, kiedy zaczniecie ruszać głową do rytmu. Na scenie pojawią się Hot Shot 5, Haterage czy Disease, więc można spodziewać się tutaj mocnych brzmień, dobrej energii i koncertów, które raczej nie należą do tych grzecznych czy spokojnych. No i dobra wiadomość, wejście jest za darmo, czyli plan na wieczór właściwie gotowy. Wpadajcie do Fabryki Kultury Zgrzyt 30 maja, czyli już jutro o godzinie 19.
1: To jest Radio Centrum.

Hot, Hot, Hot i zespół Deck już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za dokładnie 4 minuty wybije nam godzina 15. To oznacza, że ośrodek rocka dobiega końca. Pozostańcie oczywiście z nami. Już za chwilę wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Tuż po nich godziny szczytu, w trakcie których usłyszycie dziś Jakuba Gryza. Ja dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Klasycznie życzę udanego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Marion i krótkowzroczne zera na antenie Akademickiego Radia Centrum. Drodzy słuchacze, mamy już równo 15, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia.
1: W niedzielę część ulic będzie nieprzejezdnych, o tym za chwilę. Powiemy także o współpracy nawiązanej przez Politechnikę oraz międzynarodowej integracji.
0: Przed mikrofonem Kuba Jarzyna.
1: Kierowcy, uważajcie na weekendowe utrudnienia w ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wydał komunikat. W niedzielę od godziny 9.15 do 13.30 ulica Osmolicka zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od ulicy Żeglarskiej do skrzyżowania w Prawiednikach. Jest to spowodowane organizacją zawodów Lotto Triathlon Energy Lublin 2026. Trasa linii autobusowych numer 15, 21 i 37 zostanie skrócona do pętli na Żeglarskiej w obydwu kierunkach przejazdu. Z kolei linia numer 25 zostanie skierowana do Zębożyc Górnych z pominięciem ulic Cienistej, Osmolickiej i przystanku w Prawiednikach. Studenci Politechniki Lubelskiej poznają praktyki projektowania, rozwijania i utrzymania usług cyfrowego państwa. Uczelnia podpisała porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. W jego ramach przewidziano wspólne wykłady i warsztaty oraz zajęcia, podczas których uczestnicy dowiedzieliby się, jak dzisiaj administracja publiczna kształtuje rynek pod kątem suwerenności cyberbezpieczeństwa. Szkoła Wyższa ma w swojej ofercie kilka kierunków związanych z tą tematyką, a jednym z nich jest sztuczna inteligencja w energetyce. O znaczeniu tej współpracy z punktu widzenia kształcenia przyszłych inżynierów mówi rektor Politechniki Lubelskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Pater.
2: Postępując w świecie realnym, wykonując codzienne czynności, gdzie chcemy płacić rachunki i tak dalej, zostawiamy ślad, po którym w bardzo prosty sposób możemy później utracić swoją tożsamość i de facto utracić wszystko. A więc powinniśmy kształcić studentów, ale również siebie w tym zakresie, żeby to bezpieczeństwo w cyber przestrzeni było poważnie przez nas traktowane.
1: Warto dodać, że Centralny Ośrodek Informatyki odpowiada za rozwój jednych z najważniejszych rozwiązań cyfrowych państwa. Wśród nich znajdują się profil zaufany, rejestry państwowe czy aplikacja mObywatel. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin został stolicą międzynarodowej integracji. Rozpoczyna się Africa Day Festival 2026. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
3: Tegoroczna edycja imprezy nosi nazwę Connecting Africa – Culture, Innovation and Global Partnership. Uroczyste otwarcie odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Zainteresowani będą mogli m.in. wysłuchać przemówień ambasadorów czy przyjrzeć się dyskusji na temat współpracy pomiędzy państwami. Z kolei jutro o godzinie 10 organizatorzy planują przeprowadzenie panelu eksperckiego na temat handlu, turystyki oraz roli afrykańskiej diaspory w rozwoju innowacji. Finał wydarzenia odbędzie się na Placu Litewskim, a uświetni go uroczysta parada, pokazy mody, a także koncerty.
1: Emeryci nie będą mogli narzekać na nudę. Miasto organizuje Lubelskie Dni Seniora. To już 14. edycja wydarzenia mającego wyrwać osoby starsze z codziennej rutyny. Od 8 do 12 czerwca będą organizowane atrakcje w postaci licznych koncertów, warsztaty, a także wspólne spacery. To tylko kilka spośród wielu elementów programu, które zapewnią integrację.
4: Staramy się w mieście zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców w wieku senioralnym. Cały program, który przygotowujemy dla seniorów, jest to program, który zawiera różnego rodzaju wydarzenia, przeróżne wydarzenia, ale takie wydarzenia, o które zabiegają seniorzy. Więc rozmaitość tych wszystkich wydarzeń, proszę Państwa, ponad 200 wydarzeń aktywizujących seniorów w ciągu jednego tygodnia.
1: Mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta do spraw społecznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz należy pamiętać o obowiązujących wejściówkach, które są do odebrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 23. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie lublin.eu.
0: Aczkolwiek rutyna jest czasem potrzebna, dlatego jak zawsze sprawdzamy sobie teraz prognozę pogody, a za oknami można powiedzieć, że przeciętna wiosna za naszymi oknami. 18 stopni Celsjusza, jest pochmurno, trochę wietrznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali, biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest.

0: Tu Radio Centrum.
1: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.
3: Mawia się, że śmiech to zdrowie i zaczynamy już teraz naszą radosną audycję. 6 minut po godzinie 15, 29 maja, piątek w końcu. No i też w końcu możemy usłyszeć audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony i dziś mam ogromną przyjemność wprowadzić już was w ten weekend. Gramy oczywiście do godziny 18. Zaczynamy od klasyka przez wielkie K, Gorillaz i Feel Good Inc.

14 minut po godzinie 15, kolejny klasyk na naszej antenie i kawałek o tym, że czasem bycie singlem może być ok. Owner of a Lonely Heart od zespołu jest na nasze na 98.2 FM i jest, powinniśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o jutrzejszy koncert, o którym przypominam już po raz ostatni. Mówimy tutaj o Welcome Session, edycja trzecia inicjatywy wspólnej Fabryki Kultury Zgrzyt i Radia Centrum, więc wydarzenie oczywiście odbędzie się w Zgrzycie jutro o godzinie 19. A dlaczego jest to ciekawe wydarzenie? No bo dlatego, gdyż Welcome Session jest imprezą darmową, a raczej imprezą charytatywną, bo na koncercie będzie prowadzona zbiórka na psy z broni. To jest pierwsza sprawa, a druga to kwestia muzyczna, która na pewno zadowoli fanów muzyki thrash metalowej, bo zagrają dla nas formacje Dewezis, Hatred oraz Headshot 5.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: 450 lat Poczty Polskiej. Prawda, że piękny wiek? W 1558 roku Zygmunt August wydał uniwersał w sprawie poczty. Ale tak naprawdę poczta zaczęła się rozwijać za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, który, chciałoby się powiedzieć, rozwinął paletę usług oferowanych przez ówczesną pocztę. Pojawiły się sztafety, możliwość wynajmu powozów, pocztmistrze zostali umundurowani, w specjalny sposób oznaczono urzędy. Ta poczta i ta możliwość przesyłania szybkiego informacji, przesyłania szybkiego listów była w wieku XVIII tym, czym dla nas dzisiaj jest internet. Otwierała zupełnie nowe możliwości i stawała się takim fundamentem i kośćcem dla rozwoju gospodarczego. Miasta, miasteczka zabiegały o to, żeby urzędy pocztowe były usytuowane na ich terenie. Lublin miał to szczęście, że znalazł się na przecięciu zakładanych w czasach oświecenia nowych linii pocztowych, nowych połączeń pocztowych. Najpierw została uruchomiona Poczta Ruska z Warszawy do Kamieńca Podolskiego, która przez Lublin przechodziła, a potem ekstraordynaryjna linia pocztowa z Wołynia i Litewska z Wilna i Mochylewa. One wszystkie przecinały się w Lublinie, który zyskał dzięki temu na znaczeniu tak dalece, że w XIX wieku powstał tutaj Centralny Urząd Pocztowy. Ale nie chcę Państwu opowiadać o poczcie, a nawiązać do tematu, który pojawia się w moich opowieściach, czyli inwestycji alternatywnych, inwestycji emocjonalnych. No kto z nas nie słyszał o zbieraniu znaczków pocztowych i o filatelistyce? I kto z nas nie myśli sobie, że to już jest pieśń przyszłości i kto się teraz zajmuje zbieraniem znaczków? To jakieś hobby naszych dziadków, rodziców, ale na pewno nic współczesnego. No i muszę powiedzieć, proszę Państwa, że wcale tak nie jest. Pierwszy znaczek pocztowy pojawił się co prawda dopiero w 1840 roku w Anglii, Black Penny. Nie jest to więc bardzo odległa przeszłość. Najstarszy polski znaczek pocztowy to jest 1860 rok. Jeśli by Państwo mieli możliwość zdobycia tego znaczka, to warto. Jego ceny na aukcjach osiągają nawet kilkaset tysięcy złotych, oczywiście w zależności od stanu zachowania. Ten znaczek miał napis, że za łód kopiejek 10. Taka była wartość znaczka. Najcenniejsze znaczki to czerwony Mauritius z 1847 roku. Na aukcji w 2021 roku, czyli 5 lat temu, osiągnął cenę 8 milionów euro, a Gujana brytyjska z 1856 roku w podobnym okresie została na aukcji wyceniona na 9,5 miliona dolarów. No widzicie Państwo, że nawet jak filatelistyka nie jest czymś szczególnie popularnym i szczególnie pociągającym, to jednak może się okazać, że jest całkiem dochodowym przedsięwzięciem. Co zbierają filateliści? Nie tylko same znaczki. Przy znaczkach notabene. Ważny jest, jak przy monetach, stan zachowania. Czy wszystkie ząbki są widoczne? Czy nie mamy żadnych zagięć i przetarć? Ale zbierane są też koperty, całostki, zwłaszcza koperty z pierwszych dni emisji. Zbierane są też całe arkusze znaczków, znaczki pojedyncze lub znaczki zgromadzone w seriach, ale jak zawsze najcenniejsze są smaczki. Oprócz tych wyjątkowych egzemplarzy znaczków, najstarszych, najrzadszych, znaczki na przykład z odwrotnym drukiem, czyli gdy obraz w stosunku do napisu jest odwrócony do góry nogami, jest taki znaczek związany z olimpiadą, z bokserami. Albo znaczki śmieszne. Jest znaczek polski, upamiętniający różne zawody. Ten znaczek jest poświęcony górnikom i widać na nim górnika, który fedruje w kopalni na bosaka. No musicie Państwo przyznać, że jest to dość dziwne zestawienie. Kilka lat temu znaczki emitowane przez Pocztę Ukraińską po walkach o Wyspę Węży cieszyły się dużym zainteresowaniem. W internecie pojawiały się zdjęcia kolejek ustawiających się przed urzędami pocztowymi na Ukrainie, żeby nabyć ten znaczek z ukraińskim żołnierzem na tle Wyspy Węży. Znaczki w kategoriach inwestycji, inwestycji emocjonalnych, które wymagają nie tylko pasji, ale i ogromnej wiedzy, dają niezwykłe możliwości zgłębiania tego szeroko rozumianego otoczenia inwestycyjnego. Dają możliwość poznania historii, geografii, przyrody. Tematy znaczków są unikatowe. Czasami są charakterystyczne dla danego kraju, upamiętniają postacie i miejsca, które są ważne tylko dla Polski, czy tylko dla Czechosłowacji w latach 70., czy współcześnie dla krajów mniej lub bardziej egzotycznych, ale czasami są tematy, które są popularne, powiedziałabym ogólnoświatowo, na przykład znaczki przyrodnicze. Ja gorąco zachęcam, kolekcjonowanie to piękna pasja, która ma też wymiar ekonomiczny.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: co by było, gdyby baba miała wąsa. Laocze i kawałek wojenka za nami, a za 28 minut wybije godzina 16, dlatego też i sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. No i na ten moment widzę, że Mełgiewska jest całkowicie zakorkowana i mowa tutaj o drodze zarówno w stronę Alei Tysiąclecia, Andersa, jak i również w stronę turystycznej. Dalej problemy również napotkacie na ulicy Lipowej w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Narutowicza. No i z samego Narutowicza w stronę skrzyżowania z Nadbystrzyską oraz Głęboką. Hardcore jest prawdziwy na ulicy Wolskiej w stronę Fabrycznej i widzę, że ogromne przejazdy, problemy z przejazdem na pewno napotkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, z tego co widzę, bardzo dużo się dzieje na naszych ulicach, więc przypuszczam, że też i wy macie jakieś konkretne informacje drogowe, dlatego śmiało je podsyłajcie do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
7: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
6: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

18 minut do godziny 16 płynę w naszych głośnikach z numerem Mała Sobota. No przypominam, trzeba się nawadniać, to po pierwsze, sobota już jutro i trzecia, najważniejsza sprawa, 1 czerwca odbędzie się oczywiście Dzień Dziecka, czyli już w poniedziałek. No i drodzy słuchacze, z tej okazji sprawdziłem sobie listę najgorszych propozycji na prezent dla dzieciaka z tej okazji. No i to, co przeczytałem, to jest prawdziwy skandal. Pierwszy artykuł nazywa się Czarna Lista Zabawek. No i na pierwszym miejscu i ostatnim, bo tyle przeczytałem, znajdują się instrumenty muzyczne. Trąbka, cymbałki, perkusja, pianino. No i jak czytamy w pierwszym zdaniu, umówmy się, 2-, 4-, 6-letnie dziecko, które nie ma nic wspólnego z muzyką, nie będzie nam grało preludium e-moll Chopina. No autor tego tekstu chyba nie zdaje sobie sprawy, że takie prezenty są po to, żeby dziecko zainteresowało się muzyką, ale też muszę przyznać, że dziecka nie mam, więc się na tym temacie nie znam. Ale drodzy słuchacze, możecie oczywiście mnie poprawić, wysyłając pod numer 515-515-982 wasze propozycje najlepszych prezentów na Dzień Dziecka.

Steppenwolf i Born to be Wild na 982 FM, a my powiemy sobie o urodzonym w Lublinie Marcinie Świetlickim, czyli poecie i wokaliście zespołu Świetliki, który no, powiązany jest oczywiście ze sceną artystyczną Krakowa. No i też jak dobrze wiemy, chyba wszyscy, ostatnio doszło do referendum, w którym odwołano ostatniego prezydenta. No i z tej okazji też pojawiła się masa kandydatur na to stanowisko. No i też trafiło na samego Marcina, który napisał w swoich mediach społecznościowych, ulegając namowom życzliwych i nieżyczliwych, postanowiłem kandydować na stanowisko prezydenta Krakowa. Właściwie czytając jego wpisy, to nie mam pojęcia, czy to jest na poważnie, czy żart, aczkolwiek gdyby Marcinowi Świetlickiemu brakowało hasła wyborczego, no to zespół Ira już pojawia się właśnie z takim hasłem wyborczym. Nadzieja!

Korn w niesamowitej formie, trzeba przyznać. Najnowszy singiel od tego zespołu, czyli Reward the Scars. Singiel, który nie zapowiada niczego, chociaż miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie to się zmieni i zespół rzeczywiście wynagrodzi nas nie tyle tytułowymi bliznami, tylko po prostu nowym krążkiem, na który już sobie naprawdę niedługo czekamy. Drodzy słuchacze, jeszcze 3 minuty do godziny 16. Zostańcie z nami, za chwilę sobie sprawdzimy wydarzenia, a teraz w międzyczasie pojawią się panowie z zespołu Iron Maiden. Days of Future Past już teraz na 98 FM.

0: Godzina 16 na zegarach, dlatego drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie, co takiego w informacyjnej trawie piszczy. Wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum już teraz.
1: Znamy maksymalne ceny paliw na weekend. O tym za chwilę. Powiemy także o święcie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz rozbiciu grupy przemytników.
0: Przed mikrofonem Kuba Jarzyna.
1: Czy kierowcy sięgną głębiej do portfela? Minister energii wydał obwieszczenie. Jak wynika z oficjalnego dokumentu opublikowanego przez rządowy resort, ceny paliw w ten weekend ulegną obniżce. Za litr PB95 zapłacimy maksymalnie 6,05 zł, z kolei PB98 nie będzie kosztować więcej niż 6,63 zł. Koszt oleju napędowego nie przekroczy 6,34 zł. Warto pamiętać, że sprzedaż paliwa powyżej maksymalnych cen ustalonych przez resort energii grozi karą finansową w wysokości nawet 1 000 000 zł. Chronią bezpieczeństwo naszej ojczyzny już od 10 lat. Wojska Obrony Terytorialnej w Lublinie celebrują swoje święto. O szczegółach Mikołaj Borowiec.
2: Obchody wydarzenia rozpoczęły się dziś o godzinie 13 na Placu Litewskim. W programie uroczystości znalazły się m.in. złożenie przysięgi wojskowej przez nowych ochotników, defilada pododdziałów czy promocja podoficerska absolwentów kursu sonda. Należy zauważyć, że lubelska brygada zrzesza osoby z różnych środowisk, gromadząc w swoich szeregach m.in. nauczycieli, ratowników medycznych czy informatyków. Warto też dodać, że 27% żołnierzy stanowią uczniowie i studenci.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przemycali papierosy z Białorusi. Grozi im nawet 10 lat więzienia. Funkcjonariusze Straży Granicznej, działając wspólnie z Lubelską Krajową Administracją Skarbową i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbili zorganizowaną grupę przemytników. Jej członkowie trudnili się nielegalnym przewozem papierosów z terytorium Białorusi do Polski. Przestępcy działali w powiecie bialskim. Do przemytu wykorzystywali składy pociągów wjeżdżających do Polski na przejściu granicznym w Terespolu.
3: Do nielegalnego procederu wykorzystywali składy pociągów towarowych, które przekraczały granicę państwa przez kolejowe przejście graniczne w Terespolu. Szacujemy, że w latach 2023-2025 na polski obszar celny zostało przemyconych co najmniej 889 tysięcy paczek papierosów różnych marek o szacunkowej wartości ponad 14 milionów złotych.
1: Dodaje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Zatrzymano 7 mężczyzn. Są to obywatele Polski w wieku od 25 do 66 lat. 5 z nich trafiło tymczasowo do aresztu na okres 3 miesięcy. 2 musieli natomiast wpłacić poręczenie majątkowe. Wszyscy usłyszeli zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu wyrobów tytoniowych. Grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 10 lat. Za nami Espace Conference na Politechnice Lubelskiej. Dla pasjonatów kosmosu była to okazja na poszerzenie wiedzy i horyzontów w dziedzinie astronomii. W programie konferencji znalazły się prelekcje dotyczące koła naukowego Espace i jego działalności. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o projektach Mars Society Polska. Poruszono także temat interfejsów komputer-mózg w warunkach symulowanej mikrograwitacji oraz zaprezentowano koncept EcoStress Twin, który wygrał w konkursie Hack for Stages. O organizacji wydarzenia mówi Zuzanna Zawadzka, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
4: Prace nad konferencją zaczęły się już dawno, bo od ponad pół roku dzielnie pracujemy i robimy wszystko, żeby wszystko po prostu było dopięte na ostatni guzik, że tak powiem. Cała organizacja jest dosyć skomplikowanym i trochę żmudnym procesem, ale myślę, że warto i dzisiaj tutaj wszystkim udowodnimy, że naprawdę z samych chęci da się robić wielkie rzeczy.
1: Celem konferencji była integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z kosmosem. Zaproszeni byli studenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz wszyscy zainteresowani.
0: A my sprawdźmy sobie jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami niewiele się zmieniło. Dalej mamy na termometrach 19 stopni Celsjusza. Jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 16 i tym akcentem też i zaczynamy drugą część godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Gryz. No i zaczynamy od kawałka, który pozwolę sobie zgrabnie przetłumaczyć na język polski, czyli przypuszczam, że wyglądasz dobrze na tańcu podłodze. I bet you look good on the dance floor od zespołu Arctic Monkeys. I już teraz.

10 minut po 16, a zespół Royal Blood pozmiatał nas. No w końcu tytuł zobowiązuje. Typhoons na 98.2 FM. No i drodzy słuchacze, przypuszczam, że część z was może uważać, że za chwilę będzie jeszcze ciężej. Nie, nic bardziej mylnego. Za chwilę będzie moment na wdech i wydech i uspokojenie. No i też mam nadzieję, że na wprowadzenie uśmiechu na usta co niektórych naszych słuchaczy. 29 maja dziś swoje imieniny obchodzi Magdalena, Urszula, Maria oraz Aleksander. Życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No i generalnie wszystkim naszym słuchaczom życzymy najlepszego z okazji tego weekendu. Drodzy słuchacze, no tak jak mówiłem, chwila uspokojenia. No i

18 minut po 16. Fawlsi z, no, przyjemniaczkiem, nie ma co ukrywać, The Runner na antenie Akademickiego Radia Centrum i przyjemnie i niezależnie będzie już niebawem w naszym mieście, w Fabryce Kultury Zgrzyt, a konkretniej w sobotę 13 czerwca, bo wtedy odbędzie się kolejna edycja lubelskiego Niezalu. Dlaczego o tym wspominam? Bo też z tej okazji dziś w ramach wywiadówki po 16.40 odbędzie się rozmowa. Krzysztof Walter Kronek porozmawia z Arturem Kopciowskim, czyli jednym z założycieli lubelskiego Niezalu, i będzie właściwie trochę o owym wydarzeniu, jak i również trochę będzie o samej muzyce niezależnej. Dlatego zostańcie z nami.

0: Za pół godziny wybije 17. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych i zaczynamy od informacji, która absolutnie nie jest żadnym wyolbrzymieniem. Na ten moment, jeżeli chodzi o przejazd przez Diamentową, Krochmalną i Jana Pawła II, powiem wprost, jest to niemożliwe. Absolutnie unikajcie tamtych okolic. Podobnie jest na ulicy Nadbystrzyckiej i w stronę skrzyżowania z Muzyczną oraz Głęboką. Dalej korki w Alejach Racławickich, dalej w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Drodzy słuchacze, w skrócie wielkim, centrum miasta jest na ten moment nieprzejezdne. Aczkolwiek przypominam dalej, że możecie wciąż wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: To całkiem urocze.
4: Co jest urocze?
3: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Wywiadówka.
1: Krzysztof Walter-Krzonek przy mikrofonie. Witam w kolejnej wywiadówce. Wywiadówce tym razem bardzo, ale to bardzo lubelskiej, bo razem ze mną jest Artur Kopciowski, jeden z założycieli, mogę tak powiedzieć?
2: Tak, chyba tak.
1: Lubelskiego Niezalu. Cześć, Artur.
2: Cześć, cześć.
1: Artur działa w ramach Lubelskiego Niezalu. Lubelski Niezal to jest taka inicjatywa, która w sumie już dużo sugeruje nazwą, która ma w naszym pięknym mieście w Kozimgrodzie promować muzykę niezależną. No i Lubelski Niezal zawsze ma taką swoją koronną akcję, którą jest festiwal nazwany tak samo. I Arturze, zaczynając dzisiejszą rozmowę, mam do ciebie pytanie. Czy muzyka niezależna to taka, na której nikomu nie zależy?
2: O kurczę, od razu z grubej rury lecimy. Muzyka niezależna to taka, która jest niezależna od dużych labeli, dużych właśnie wytwórni, dużych takich medialnych
1: konglomeratów
2: dokładnie. Natomiast czy nikomu na niej nie zależy? Wydaje mi się, że nie do końca, bo jednak w zeszłym roku przyciągnęliśmy na to nasze główne wydarzenie około 300 osób, więc komuś tam może zależy. I właśnie dla tych osób, którym zależy, podejmujemy wszystkie nasze działania. Mi na przykład zależy.
1: A to pójdę w inną stronę. To w takim razie, czy uważasz, czy uważacie, że Lublin jest miejscem dobrym, czy jest ziemią urodzajną w kontekście muzyki niezależnej? Co mam na myśli? Zarówno ze względu na odbiorców, których już powiedziałeś, że macie, ale też ze względu na same zespoły, samych twórców. Czy ziemia lubelska jest płodną pod tym względem?
2: Wydaje mi się, że na pewno jest to taki niezagospodarowany obszar, to znaczy Lublin jest, wiadomo, miastem kultury, mamy dużo wydarzeń pokroju Noc Kultury, inne brzmienia, koncerty tutaj też odbywają się wszelakie, natomiast ta scena niezależna, ta scena taka właśnie bardziej niezalowa, wydaje mi się, że przez lata była trochę zaniedbana w tym mieście, to znaczy dlaczego w ogóle zaczęliśmy pracować nad Lubelskim Niezalem? Historia jest taka, że słuchaliśmy tych wszystkich zespołów niezalowych z całej Polski, ale żeby pójść na jakiś koncert zespołu, który lubimy, często musieliśmy udać się do innego miasta. W sensie mówię, my w domyśle, ja i moi koledzy współorganizatorzy.
1: I w domyśle oczywiście domyślne miasto w Polsce, czyli Warszawa.
2: Najbliżej tak, chociaż zdarzało się i do Krakowa, i do Trójmiasta, wiadomo. Dlaczego? No dlatego, że te zespoły omijały trochę tutaj wschód Polski na swoich trasach, ale to nie było ze złej woli prawdopodobnie, tylko dlatego, że po prostu nie było tutaj takich przestrzeni, żeby ktoś zaprosił te zespoły do tej pory. Dlatego postanowiliśmy się tym zająć, postanowiliśmy ściągnąć te zespoły, ale też przy okazji docenić to, co się dzieje tutaj na miejscu, czyli dlaczego Lubelski Niezal? No bo przede wszystkim chcemy też promować tą lubelską, lokalną, niezależną scenę. Dlatego naszą misją, można by powiedzieć, jest jednoczesne zapoznawanie lubelskiej publiki z tym Niezalem, z muzyką niezależną z całej Polski przy właśnie jednoczesnej promocji Niezalu lubelskiego.
1: W tym roku mamy 50-50, dwie grupy z Lubelszczyzny i dwie grupy spoza Lubelszczyzny. Czy ja jednak nie umiem liczyć?
2: Dokładnie, jest 50-50.
1: Już chciałem powiedzieć, że dokładnie nie umiesz liczyć.
2: policzyłeś bardzo dokładnie. W tym roku, 13 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt, na trzeciej edycji Lubelskiego Niezalu, zagrają, jeżeli mowa o przedstawicielach lubelskich, będzie to Paweł Nies, Hełma, indie rocker, który żyje dla DIY, czyli dla do it yourself, który jest wielkim fanem Maca DeMarco, zespół High, który swoje początki miał w Lublinie, co prawda oni teraz, można powiedzieć, że oni sami w sobie są 50-50, bo przenieśli się do Warszawy, natomiast...
1: Default City.
2: Tak, natomiast, natomiast w Lublinie zaczynali przez wiele lat, mają tu spory fanbase i stąd pochodzą i no, chyba przez to, że słuchałem ich w zasadzie od początku ich istnienia, kiedy byli lubelskim zespołem, to mimo tej przeprowadzki dalej są dla mnie trochę lubelskim zespołem i mówię to w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście. Mm-hmm. Natomiast z przedstawicieli tego Niezalu Ogólnopolskiego będziemy mieli zespół HGO, To jest zespół warszawski, zespół, który bardzo, ale to bardzo lubię i nie mogę się doczekać ich koncertu. Grają, trudno mi powiedzieć, co grają, ale ich muzyka jest jak kwaśne żelki. Tak chyba w ich opisie, w ich prasówce można przeczytać. Gatunek nazywa się Warmcore albo Petit Rock. Zapewne słuchaczom mało to powie, ale...
1: Ale muzyka jak kwaśne żelki dużo sugeruje, myślę.
2: Tak. No. I headlinerem, czyli tą gwiazdą główną tegorocznej edycji, będzie zespół Mlecze, który gra bedroom pop, czyli to jest muzyka dla fanów takich twórców jak Men I Trust, jak Alice Phoebe Lou. Mlecze też w tym roku będą grały na katowickim OFF-ie, na OFF festiwalu, i to jest zespół, który dopiero niecały rok temu wydał swój debiut, swój debiutancki album Maruda. Natomiast no jest to też coś, czego chyba do tej pory na tej niezależnej polskiej scenie nie było, taki dreamy bedroom pop po polsku, który też bardzo, ale to bardzo lubię.
1: Zresztą to się bardzo szybko poniosło, bo ja bardzo szybko te Mlecze zaraz po tym, jak się wydały, poznałem. I to też nie z tego, że ja je wyszukałem, tylko zostały mi zaproponowane, że tak powiem, w pewien sposób. Ale dodatkowo też myślę, że jeżeli chodzi o Mlecze, to też jest taki bardzo mocny powrót do pierwszej dekady XXI wieku, jeżeli chodzi o muzykę. Tutaj zataczamy pewne koło. Jeżeli chodzi o emocjonalny aspekt, to z twojej perspektywy, jakie emocje towarzyszą tym artystom, którzy będą występowali w tym roku? Da się to jakoś określić jednym, dwoma słowami, czy to są bardzo różne rejony emocjonalno-muzyczne?
2: Wydaje mi się, że po części jest jakiś wspólny mianownik dla tych czterech zespołów, natomiast rejony muzyczne są odległe. W sensie ogólnie tym głównym mianownikiem jest muzyka gitarowa, wiadomo. Mhm. Jest to muzyka, powiedziałbym, że taka introspektywna może, ale czy jest, czy jakieś uczucia, które im towarzyszą, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że uczucia, które towarzyszą artystom, zapytam się ich po koncercie.
1: To ja się ciebie zapytam w takim razie przed festiwalem, jakie tobie, jakie wam, być może kolektywnie, chociaż wiem, że wypowiadanie się za kolegów może być trudne, ale jakie tobie towarzyszą teraz uczucia przed trzecią już edycją lubelskiego Niezalu? Czy one się zmieniły jakoś szczególnie względem tej pierwszej? Zakładam, że pewnie jest może trochę więcej spokoju, chociaż może jestem zbyt dużym optymistą, a ty jesteś zbyt zestresowanym człowiekiem, ale jak się zmieniły te uczucia, jeżeli się zmieniły, i jakie tobie w tym momencie towarzyszą właśnie w związku z kolejnym wydarzeniem lubelskiego Niezalu?
2: Na pewno, znaczy spokoju nie ma nigdy. Od tego mogę zacząć.
1: Dzięki za pozytywne podsumowanie.
2: Spokoju nie ma nigdy, natomiast to się zaczęło od właśnie zeszłorocznej, tej drugiej edycji, gdzie zebraliśmy naprawdę dużą frekwencję pod sceną. Wtedy była jakaś taka duma, poczucie spełnienia misji, tak, bo jednak coś, co do końca nie wiedzieliśmy, czy w ogóle się uda, czy w ogóle trafiliśmy na podatny grunt, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, jednak się udało i zakończyło się, akcja cała zakończyła się dużym sukcesem. Więc może jeżeli mowa o uczuciach, jest jakaś nadzieja, że uda nam się choć trochę powtórzyć zeszłoroczny sukces. Mhm. Taka nadzieja na przyszłość. No i jest też bardzo dużo takiego... Ja chyba poświęcam bardzo dużo takiego serca całemu temu przedsięwzięciu. To znaczy rzeczywiście razem z chłopakami robimy to, bo w to wierzymy. To nie jest jakieś komercyjnie opłacalne przedsięwzięcie, ani nie wiem, no nie zbieramy jakichś wielkich laurów za to, bo to nie jest sens tego wszystkiego, tylko poczucie misji. Wydaje mi się, że to jest takie słowo klucz tutaj. Mhm.
1: To ostatnie pytanie chyba najtrudniejsze i też ja się nad nim bardzo mocno zastanawiałem w kontekście tego, co robię na przykład w radiu, ale myślę, że ono w kontekście tego, co przed chwilą padło, też będzie rozwinięciem tego, co powiedziałeś. Przygotuj się, weź sobie głęboki oddech teraz. Po co to w ogóle robić?
2: O kurczę, i znowu, prosto w serce. Po co to w ogóle robić? Dlatego, bo muzyka jest ważna, bo sztuka jest ważna, bo bez tego to jest nieodzowny element bycia człowiekiem, doświadczenia człowieczeństwa i pielęgnowanie kreatywności, pielęgnowanie sztuki, pielęgnowanie związanej z tym emocjonalności, czy to przez tworzenie sztuki, czy to przez właśnie stwarzanie przestrzeni, w której inni mogą pokazywać tą swoją sztukę. Dla mnie to jest cel życiowy, dla mnie to jest sens życia. Gdyby nie to, byłbym człowiekiem bez marzeń, a człowiek bez marzeń często nie jest szczęśliwym człowiekiem chyba. Dlatego tak, wydaje mi się, że to jest moja odpowiedź na to pytanie.
1: Jak widzimy, Artur jest nie tylko organizatorem, ale również poetą i filozofem. Artur, to jeszcze tak kończąc, zaproś ludzi na Niezal. Ja nie będę ci odbierał tej przyjemności.
2: Okej, dzięki. Chciałem wszystkich słuchaczy serdecznie zaprosić na trzecią edycję Lubelskiego Niezalu, która odbędzie się 13 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. Tak jak już wspominałem, 4 zespoły, 4 troszkę inne światy, natomiast wspólny łącznik to ta niezależność, młodość, piękno i zamiłowanie do sztuki niezależnej. Myślę, że będziecie się fajnie bawić, jeżeli zdecydujecie się przyjść. Niezal też chciałem tak dodać jeszcze, że mówimy tutaj cały czas o muzyce i o koncertach, natomiast po części też naszą misją jest stworzenie takiego artystycznego hubu, to znaczy przyciągamy też, w zeszłym roku przyciągnęliśmy też sporo osób, które były zainteresowane fotografią, filmowaniem. Tak się złożyło, że ludzie pod tą sceną się tam trochę wymieszali i potem powstały jakieś współprace. Ktoś komuś zrobił teledysk, ktoś komuś zrobił sesję zdjęciową.
1: Ktoś z kimś pogada w radio.
2: Ktoś z kimś pogada w radiu, dokładnie. Więc wydaje mi się, że muzyka to jest oś tego wydarzenia i przede wszystkim, jak już zapraszamy, to zapraszamy na koncerty. Natomiast też to jest takie miejsce, w którym jeżeli jesteście zainteresowani ogólnie sztuką alternatywną, to możecie pod tą sceną też poznać ludzi, z którymi być może znajdziecie wspólny język, a jeszcze bardziej być może coś wspólnie stworzycie. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam i widzimy się 13 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt.
1: Moim dzisiejszym gościem był Artur Kopciowski z Lubelskiego Niezalu. Dzięki wielkie, Artur.
2: Dzięki, dzięki wielkie.
1: A wy teraz możecie posłuchać gwiazd tegorocznego Lubelskiego Niezalu, czyli Mleczy.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: A ten numer dedykujemy wszystkim słuchaczom, którzy wybierają się dziś na jakąś imprezę. You gotta fight for your right to party, czyli zespół Beastie Boys. A na zegarach mamy już równo 17, więc drodzy słuchacze, sprawdźmy sobie wydarzenia na 98.2 FM.
1: W mieście działa program pomocy dla bezrobotnych. O tym za chwilę. Powiemy także o Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz o dłużnikach alimentacyjnych.
0: Wydarzenia przygotował Kuba Jarzyna.
1: Czy to koniec problemów ze znalezieniem zatrudnienia? Urzędnicy wyciągają pomocną dłoń do zainteresowanych. Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina o projekcie współfinansowanym ze środków europejskich. W ramach inicjatywy miasto ma na celu aktywizację zawodową oraz pomoc osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy, ale nie pozostającym w zatrudnieniu. Akcja obejmuje m.in. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz pośrednictwo pracy. Warto dodać, że program skierowany jest do mieszkańców zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MUP w Lublinie. Z jakimi wyzwaniami interdyscyplinarności mierzy się obszar IT? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Let's Meet It 2026. O szczegółach powie Mikołaj Borowiec.
2: Wydarzenie na Wydziale Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej zgromadziło wielu młodych naukowców, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań oraz dyskutowali nad kierunkami rozwoju współczesnych technologii. Celem jego organizacji była nie tylko prezentacja projektów i prac, ale także rozwój współpracy między kołami studenckimi z różnych krajów. O wystąpieniach, których mogli wysłuchać uczestnicy, mówi Aleksandra Lisiecka ze Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informatycznych i Multimedialnych TeamWeb.
3: Była tutaj prezentacja na temat usprawnienia systemu administracyjnego, taki pomysł uważam, że bardzo użyteczny, czy też później mieliśmy prezentację odnośnie systemów inteligentnych rzeczy, czyli tak zwane IoT. Była prezentacja z Turcji na temat Zigbee, bardzo ciekawa i jeszcze do tego były prezentacje również z Tunezji, o ile dobrze pamiętam, na podobne tematy, także dość szerokie spektrum, raczej tematy nowoczesne i interesujące.
2: Organizatorami konferencji było Studenckie Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej AnimGraf oraz Studenckie Koło Naukowe Technologii Informatycznych i Multimedialnych TeamWeb. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i refleksji związanych z wyzwaniami z zakresu informatyki, techniki i matematyki.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie każde dziecko 1 czerwca dostanie prezent. Znacząco zwiększyła się liczba dłużników alimentacyjnych wśród najmłodszych rodziców. Jak informuje Krajowy Rejestr Długów, w tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest blisko 271 tysięcy osób, które nie płacą alimentów, z czego 93% stanowią mężczyźni. Łączna suma zaległości w tej dziedzinie wynosi prawie 16 miliardów złotych. Rośnie również liczba osób niepłacących alimentów w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat. Obecnie w tej grupie mamy 787 dłużników z zaległościami na poziomie niemalże 11 milionów złotych.
4: Trzeba jasno powiedzieć, że alimenty nie są prywatną przysługą dla byłego partnera, tylko formalnie określonym obowiązkiem wobec dziecka. Ich wysokość ustala sąd, biorąc pod uwagę nie tylko to, ile ktoś zarabia dziś, lecz także ile realnie mógłby zarabiać, uwzględniając kwalifikacje, zdrowie, majątek i sytuację zawodową. Gdy rodzic nie płaci przez miesiące i lata, zaległość szybko rośnie. Dlatego w KRD widzimy zobowiązania sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.
1: Tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Najliczniejszą grupę tworzą dłużnicy w wieku od 46 do 55 lat. Jest ich ponad 97 tysięcy, a ich łączne zaległości wynoszą około 7 miliardów złotych. Jeśli popatrzymy na miejsce zamieszkania, to największe zaległości alimentacyjne mają dłużnicy z Mazowsza. Najmniejsze natomiast mieszkańcy województwa opolskiego. Co ciekawe, średnio co drugi dłużnik, oprócz alimentów, nie opłaca także innych zobowiązań.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami trochę się zmieniło. Dalej jest pochmurno, ale też i pojawiła się mała mrzawka. 19 stopni Celsjusza na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
5: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

4 minuty po godzinie 17. Zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Gramy do godziny 18 i przyznam, czyli Jakub Grysy, oczywiście z tej strony przed mikrofonem, że nasza końcówka dzisiejszej audycji będzie przemocarna pod względem muzycznym. Foo Fighters już teraz i kawałek Times Like This, a później sprawdzimy sobie m.in. Deep Purple, Davida Bowiego, Katatonię oraz najmocniejszy metalowy zespół polski, czyli Comę. Dlatego musicie zostać z nami.

12 minut po godzinie 17, a za nami niezwykle żwawy kawałek od zespołu Deep Purple, czyli Arrogant Boy, najnowszy singiel od tej, no bez wątpienia, legendarnej, a już w szczególności zasłużonej formacji. To z ich ostatniego albumu pod tytułem Splat, który miał być swoistym powrotem do przeszłości i chyba udanym. Splat można już sobie przesłuchać, a na żywo Deep Purple też będzie można sobie sprawdzić w Polsce 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. A my teraz sobie sprawdzimy, co przygotował dla nas już dawno temu David Bowie. Rebel, Rebel.

24 minuty po godzinie 17. Katatonia wjechała do nas, no z buta można powiedzieć, z kawałkiem Might Win i przy klimatach muzyki mocnej na chwilę zostaniemy, bo poznaliśmy plany koncertowe zespołu Soulfly. Przypominam, to jest formacja Maxa Cavalery, więc możemy się spodziewać naprawdę mocnych, trashowych brzmień i zagrają w Polsce nie jeden, nie dwa, lecz trzy koncerty. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat, więc metalowe głowy na pewno będą zadowolone z tego koncertu.

0: 30 minut do 18. Sprawdzamy po raz ostatni przegląd informacji drogowych. No i zaczynamy od powtórzenia informacji, a mianowicie takiej, że Diamentowa i Krochmalna aktualnie jest nieprzejezdna, więc szukajcie już teraz objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Podobnie sytuacja wygląda na Nadbystrzyckiej w stronę skrzyżowania z Muzyczną oraz z Głęboką. Klasycznie w Alei Tysiąclecia możecie sobie teraz postać w stronę Ronda Dmowskiego, a tak poza tym w centrum miasta już teraz nie napotkacie większych problemów z przejazdem. Zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji, ale i tak przypominam, że możecie dalej wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to po prostu życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
4: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
5: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej oka w mieście.

Lenny Kravitz i Fly Away na 98.2 FM i my lecimy teraz w stronę Japonii. Japonii, która jest znana z wielu rzeczy, ale w szczególności z pewnego świetnego zespołu, który specjalizuje się w stoner metalu. Mowa tutaj o formacji Boris, która pojawi się w Polsce z okazji celebracji wydania ich płyty Pink. Zagrają, no, wybrali sobie nietypową datę, 1 listopada w Warszawie w klubie Niebo. To jest jeden z koncertów, o którym wspominaliśmy, a już za chwilę w ramach Imprezy FM pogadamy sobie o tych najbliższych wydarzeniach.

0: 17 minut do godziny 18 i po koleżeńsku w ramach imprezy FM zdradzę wam takie najlepsze i najciekawsze propozycje koncertowe. I drodzy słuchacze, kto był wczoraj na scenie w centrum, ten na pewno był zadowolony z występu zespołu Totentanz. I jeżeli chcecie dalej ich posłuchać sobie na żywo, no to dziś jest kolejna propozycja, żeby ich sprawdzić. I to odbędzie się ona już naprawdę niebawem, bo za niecałą godzinę i 15 minut zagrają w klubie Graffiti po godzinie 19. Totentanz nie zabiją. Klub Graffiti, więcej informacji znajdziecie na Facebooku. Dalej sprawdzamy sobie koncert, no, jeden z najpotężniejszych zdecydowanie, jeżeli chodzi o propozycje czerwcowe, bo 4 i 6 czerwca w Gliwicach w Pre-Zero Arena zagra dla nas formacja Guns N' Roses. No, formacji, której też chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Warto również wspomnieć, że jako support zagra zespół Mammoth, WVH i więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. No i zamykamy propozycją lokalną w Fabryce Kultury Zgrzyt. 12 czerwca odbędzie się jeden z najważniejszych koncertów rockowych, no można powiedzieć całej Polski. Legionerka ostatni raz w Lublinie i w sumie to będzie jego jeden z ostatnich występów w jego karierze. Legionerka wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, trasę, która jest symbolicznym zwieńczeniem ponad 40 lat obecności na scenie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdzie się na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

4 minuty do godziny 18 i drodzy słuchacze, jak można się domyślić, będziemy już powoli się zbierać. Zostawiam was jeszcze z absolutnym klasykiem od formacji Oasis, Roll With It. No i gorąco was zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia i sporo dobrych nowości muzycznych w ramach po godzinie już 19. Kuba Pasieczny oczywiście pojawi się na antenie Radia Centrum. Darmowy bilet po 20. No i lista przebojów po 21. A przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia i miłego weekendu wam życzę. Na razie.

0: zachodzą utrudnienia w ruchu, o tym za chwilę. Powiemy także o jubileuszu Lubelskiego Technikum oraz najmłodszych, którzy niebawem obchodzą swoje święto. Wybiła godzina 18, zatem czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna. Szykują się utrudnienia na ruchliwym skrzyżowaniu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Od przyszłego poniedziałku ruszy przebudowa skrzyżowania ulic Kraśnickiej, Głębokiej oraz Nałęczowskiej. Pierwszy etap robót drogowych ma objąć wymianę krawężników i rozpocznie się od prac na ulicy Głębokiej. W związku z remontem planowane jest czasowe zwężenie jezdni. Warto wspomnieć, że w ramach inwestycji dla poszczególnych odcinków stworzone będą nowe warstwy bitumiczne. Wymienione zostaną także wypusty deszczowe. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie apeluje o zachowanie ostrożności oraz zwrócenie uwagi na panujące oznakowanie. Jubileusz 160-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Wetteru w Lublinie. Święto tradycji, ludzi i szkolnych wspomnień. Dzisiejsze wydarzenie w Urzędzie Wojewódzkim miało wyjątkowy, niemal rodzinny charakter, bo obok uczniów i nauczycieli pojawili się także byli dyrektorzy placówki. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla nauczycieli, a wspomnienia o dawnych czasach wypełniły przestrzeń równie mocno jak jubileuszowa wystawa. Spotkanie pokazało, że szkoła z tak długą tradycją to nie tylko historia, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli i tworzą. Jubileusz 160-lecia stał się pięknym mostem między przeszłością a współczesnością, podkreślając ciągłość wartości i ducha ZSE Wetterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące najmłodszych mieszkańców naszego kraju. O szczegółach powie Mikołaj Borowiec.
1: Wynika z nich, że pod koniec 2025 roku w Polsce żyło ponad 5 milionów dzieci w wieku do 14 lat. Obecnie ich liczba spadła o 184 tysiące. Zmalała także liczba urodzeń. W 1990 roku maluchy stanowiły 1/4 populacji, a w 2005 nieco ponad 16%.
2: W 2025 roku na stałe wyemigrowało z Polski blisko 800 dzieci, najwięcej do Niemiec i Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie do Polski przybyło ich prawie 10-krotnie więcej, ponad 7 tysięcy. Co czwarte z tej grupy dzieci przyjechało do Polski z Wielkiej Brytanii, a co piąte z Niemiec.
1: Mówi Katarzyna Góral-Radziszewska, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych GUS. Co roku rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. Stanowią oni 52% wszystkich małoletnich w Polsce. Najliczniejszą grupą są uczniowie w wieku szkolnym, którzy stanowią 60% tej populacji. Weekend okazuje się być najmniej popularnym momentem narodzin pociech. Noworodki wolą rodzić się we wtorki.
0: Pomyliły tor wyścigowy z jezdnią. Dwa kucyki biegały po drodze wojewódzkiej numer 835. Dzisiaj w godzinach porannych funkcjonariusze Biłgorajskiej Komendy Policji otrzymali zgłoszenie o koniach, które przemieszczają się po drodze od strony Tarnogrodu w kierunku Biłgoraja. Po zatrzymaniu zwierząt służby odnalazły ich właściciela. Okazało się, że mężczyzna kupił kucyki dzień wcześniej, a po przebudzeniu zorientował się, że konie uciekły z jego posesji. Policjanci przypominają, że za niedopełnienie obowiązków związanych z nadzorem nad zwierzętami grozi kara grzywny do 1000 zł lub nawet ograniczenie wolności. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. A już o 18.15 zapraszamy na serwis kulturalny, w trakcie którego będzie można zgarnąć wejściówkę na spektakl pod tytułem Księga Dżungli.
3: Reklama.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek zwyciężyła wielką polsko-polską batalię w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa z Magdą Linet. Świątek od początku grała pewnie i zdominowała spotkanie, eliminując największe atuty swojej rywalki i wygrała 6-4, 6-4. Linet, która wcześniej wyrzuciła z turnieju Jelenę Ostapienko, kończy swój udział we French Open na trzeciej rundzie. Iga Świątek gra natomiast dalej, a jej rywalką będzie teraz Ukrainka Maria Kostiuk. Swoją paryską przygodę kontynuuje również Maja Chwalińska. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej po wyeliminowaniu z turnieju Eliza Mertens jutro o godzinie 11 zagra z Marią Sakkari. Przechodzimy do żużla. Przed nami hit PGE Ekstraligi. Orlen Oil Motor Lublin podejmie w nim lidera tabeli, Bayer System GKM Grudziądz. Obecna pozycja gości to największa niespodzianka tego sezonu. Lublinianie chcą jednak potwierdzić, że na własnym obiekcie nie mają sobie równych. Twierdza Lublin jest od lat nie do zdobycia dla rywali. Rozpędzony Grudziądz ma jednak w swoich szeregach wracającego do wysokiej formy Maxa Frika oraz rewelacyjnego w tym roku Michaela Jebsena-Jensena. Czy GKM sprawi sensację sezonu, czy to Lublin potwierdzi swoją domową dominację? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Początek meczu o 20:30. A na koniec piłka nożna. Zbliża się najważniejszy mecz w klubowym futbolu. W tegorocznym finale Ligi Mistrzów zagrają ze sobą broniący tytułu Paris Saint-Germain oraz wracający do finału Champions League po 20 latach Arsenal Londyn. PSG w tym sezonie po raz piąty z rzędu zostało mistrzem Francji. Największa gwiazda ekipy Luisa Enrique, zdobywca złotej piłki Ousmane Dembele, miał w ostatnim czasie problemy zdrowotne. Ostatecznie zagra on jednak w wielkim finale. Arsenal pod wodzą Mikela Artety przerwał natomiast swoistą klątwę i po trzech sezonach zakończonych na drugim miejscu w lidze angielskiej sięgnął w końcu po mistrzostwo Premier League. Początek meczu w Budapeszcie jutro o 18:00.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowniście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Na zegarach 18:14, a to pora na dawkę informacji kulturalnych, a dla tych, którzy nie mają jeszcze planów na weekend, mamy przygotowaną niespodziankę, więc zostańcie z nami do końca. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pomagać można również poprzez pasję. Przed nami koncert charytatywny Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art dla Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege. Celem organizacji wydarzenia jest zbiórka środków na wsparcie budowy pierwszego w Polsce ośrodka edukacyjnego interwencyjnego, który powstaje nieopodal Lublina. Będzie to miejsce pomocy zwierzętom odebranym z dramatycznych warunków, a także przestrzenią edukacji społecznej.
2: Już od jakiegoś czasu Małgosia Madej, która jest moją uczennicą, moją wokalistką, dopytywała, czy można by było zorganizować coś dla fundacji. I tak się udało, że znalazłyśmy termin i po prostu ten koncert powstanie. Także 31 maja widzimy się właśnie też również dzięki Małgosi w kultowej klubokawiarni.
1: Mówi Krystyna Cugowska, właścicielka Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Blue Life Art. Akcja jest prowadzona pod hasłem Śpiewająco Pomagamy. Program wydarzenia obejmuje licytacje charytatywne, spotkanie ze zwierzętami uratowanymi przez fundację, zbiórkę do puszek oraz oczywiście koncert.
2: Wystąpią wokaliści mojego studia, wystąpią osoby, które pracują w ramach umowy takiej trwającej od września do czerwca, ale też udało mi się zaangażować kilku tak zwanych skoczków, czyli takie osoby, które śpiewają, ale nie pod szyldem studia, w takim sensie, że spotykamy się, pracujemy, ale nie są na umowie, więc każdy z nich przygotował program ulubionych swoich piosenek rozrywkowych, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie.
1: Dodaje Krystyna Cugowska. Na koncert pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 15 do kultowej klubokawiarni przy ulicy Herbowej 2A. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne.
1: Noc Kultury zbliża się wielkimi krokami. Wystartowała już rezerwacja wejściówek na wybrane inicjatywy z programu. W tegorocznej edycji zaplanowano ponad 200 wydarzeń. Ze względu na komfort uczestniczek i uczestników, część z nich będzie dostępna wyłącznie dla osób posiadających bezpłatne wejściówki. Aby je otrzymać, należy wybrać wydarzenie i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie nockultury.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń, a informacja o przyznaniu wejściówki zostanie przesłana mailowo. Więcej mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury w Lublinie.
3: Dla tych, którzy nie zdążą, mam bardzo dobrą informację. Wydarzenia wejściówkowane stanowią tylko promil całości nocokulturowych atrakcji. Także nie mając nawet żadnej wejściówki, będziemy mieć szansę na wiele godzin różnych atrakcji muzycznych, dźwiękowych, wizualnych i wielu, wielu innych.
1: Warto dodać, że osoby z listy rezerwowej mogą otrzymać wejściówkę w przypadku rezygnacji innych uczestników, a nieodebrane bilety 6 czerwca po godzinie 18 wracają do puli i będą dostępne dla chętnych w punkcie informacyjnym Nocy Kultury na Placu Łokietka. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dzień Dziecka tuż za rogiem. Pracownie Kultury Tatary oraz Rada Dzielnicy Tatary zachęcają do udziału w festynie. W planie wydarzenia znajdują się między innymi zabawy na świeżym powietrzu, animacje czy kreatywne warsztaty artystyczne prowadzone przez pracowników Domu Kultury. Przez cały dzień dla uczestników dostępne będą dmuchane zjeżdżalnie, eurobungee, fotobudka oraz ciuchcia dla najmłodszych. Jak co roku inicjatywa ma charakter rodzinny i jak zapewniają organizatorzy, każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Będzie kolorowo, będzie zabawnie, będzie dużo tańca, dużo ruchu. Będzie to też zaproszenie do udziału w naszych zajęciach stałych. Szczególnym punktem będzie koncert Tomka. Jest to chłopiec, który pochodzi z Lublina i jest to najmłodszy raper w Polsce. Jego koncert odbył się już w pracowniach Kultury 10 i jego występ uświetni, a zarazem zakończy nasz fest.
1: Mówi Aleksandra Machowska-Skrocka, kierownik pracowni Kultury Tatary. Na wydarzenie pójdziemy już jutro na godzinę 11 na tereny zielone przy ulicy Gospodarczej. Wstęp jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne.
1: Nadchodzi okazja do integracji dla mieszkańców Węglina i całego Lublina. Muzyka, zabawa i kultura, tego nie zabraknie na festynie osiedlowym. W tym roku jubileuszowa 25. edycja wydarzenia odbędzie się już jutro na terenie Węglin Arena przy ulicy Judyma 2. Zarówno młodsi, jak i starsi znajdą tu okazję do wspólnego spędzenia czasu w radosnej atmosferze, zapewnionej przez wiele występów, pokazów, koncertów i spektakli przygotowanych przez lokalnych artystów.
5: Jednym z głównych prezentujących się organizacji jest Dzielnicowy Dom Kultury Węgli, a więc osoby, które uczestniczą w zajęciach artystycznych, dzieci i dorośli, a również seniorzy, mają okazję na festynie się zaprezentować, pokazać, co potrafią. Będą lubelskie czaderki, a więc panie seniorki, które tańczą z pomponami wieczorem, mniej więcej od godziny 18:00. Zaczynają się występy dorosłych grup, wystąpi amatorski teatr towarzyski, wystąpi grupa rockowa, która ćwiczy w Domu Kultury Bronowice, a gwiazdą festynu będzie zespół Flaming Heart.
1: Mówi Dariusz Boruch, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Węglin Północny i przewodniczący zarządu dzielnicy Węglin Północny. W planie są również występy podopiecznych lokalnych szkół i przedszkoli oraz animacje, gry i konkursy dla najmłodszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu stoisk tematycznych związanych z ceramiką, rękodziełem, zwierzętami oraz tradycyjnymi potrawami.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Już wkrótce Teatr Andersena w Lublinie przypomni jedną z najbardziej znanych historii dla dzieci i młodzieży. Chodzi o Księgę Dżungli Rudyarda Kiplinga. Fabuła spektaklu w reżyserii Jakuba Roszkowskiego opiera się na trzech głównych opowiadaniach, między innymi Polowanie węża K i Tygrys Tygrys. Przedstawiają one dzieje przygody chłopca, który wychował się wśród zwierząt, próbującego po latach wrócić do świata ludzi. To historia o poszukiwaniu tożsamości i próbie zrozumienia tego, co inne. Na najbliższe odsłony spektaklu Księga Dżungli pójdziemy już w sobotę i w niedzielę na godzinę 17:00. Sztuka zostanie zaprezentowana w sali Andersena w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. A na koniec obiecana niespodzianka, czyli konkurs. Do wygrania są 2 podwójne bilety na sobotni oraz 2 podwójne bilety na niedzielny spektakl Księga Dżungli. Pytanie konkursowe brzmi: jak nazywa się chłopiec, główny bohater Księgi Dżungli? Swoje odpowiedzi wysyłajcie na numer 515-515-982, a do 4 pierwszych osób, które odpowiedzą prawidłowo, oddzwonimy. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Oksana Kostiuk, Julia Gontarz i Aleksandra Kozak. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
6: Akademickie Radio Centrum.

0: Valencia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
5: Radio Centrum.
8: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
9: Dobry wieczór, piątek 18.30, a my jak co tydzień sprawdzamy w Chatce na fali, jakie wydarzenia czekają na nas w Chatce Żaka w najbliższym czasie. Przed mikrofonem Maria Mosior, zapraszam.
8: Chatka na fali.
9: Dzisiaj cała audycja upłynie pod znakiem cyklu brzmienia Chatki Żaka, a w ramach tego cyklu usłyszymy koncert zespołu W Rytmie Chatki, o którym więcej opowie Agnieszka Kołczewska, kuratorka linii Dźwięk w Chatce Żaka, muzyk oraz lider zespołu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was serdecznie.
9: Co to będzie za koncert i co na nim usłyszymy?
10: To będzie naprawdę fajny, wyjątkowy koncert. To będzie koncert w plenerze właśnie podczas naszych brzmień Chatki Żaka. Muzyka się będzie rozbrzmiewała wszędzie. Pod dębem będzie bardzo piękna scena, gdzie właśnie zespół W Rytmie Chatki zagra. I będziemy grać takie bardzo energetyczne rytmy, głównie na bębnach różnych, i kubańskich, i afrykańskich, i azjatyckich, bardzo różnych. Grupa W Rytmie Chatki właściwie to jest taka grupa studentów z różnych uczelni, ale przede wszystkim nasza, czyli UMCS, ale też KUL i Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika. Także naprawdę bardzo fajni ludzie. Nie zna tutaj muzyka granic, ani jeżeli chodzi o rytmy, ani jeżeli chodzi o nasze właśnie różne wydziały i różne uniwersytety. Będzie też oczywiście osób kilka z zagranicy, czyli Ukraina, Białoruś i Litwa. Także to będzie fajny wspólny koncert, ponieważ to są ludzie, którzy uczą się przez cały rok u mnie na warsztatach grać na bębnach, właśnie pod tym hasłem W Rytmie Chatki, i powstaje zawsze taki już porządny twór jak zespół. Zespół W Rytmie Chatki, może nie wszyscy, bo niektórzy już skończyli studia, ale jeszcze 2-3 osoby z tamtego czasu zostały, już ma w tym momencie 6 lat, także to już jest bardzo poważny zespół muzyczny. No i właśnie, zaprezentujemy różne rytmy w oparciu o nasze doświadczenia, o moje też jakby pomysły, aranżacje. Będą to rytmy tradycyjne, ale też właśnie nasze własne kompozycje. Na przykład taki rytm afrykański tumbao, czy yoruba kubańska. Oczywiście, będzie można tańczyć, śpiewać z nami, klaskać. Będzie bardzo przyjemna atmosfera, bo to przecież będzie już za chwilę, już czerwiec, prawda? Więc cieplutko. O godzinie 19:00 9 czerwca pod dębem właśnie. A po tym koncercie też zapraszamy, bo to jest bardzo ważne, będzie taki potań z DJ-em, notabene też grającym właśnie w zespole, Piotr Żeńca. DJ nazywa się MFWS. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, taki w sobie wymyślił fajny pseudonim.
9: Rozmawiałyśmy też w kuluarach o członkach zespołu.
10: Tak,
9: może
10: właśnie
9: zapytam właśnie o członków. Tak.
10: Zawsze ich pomijam, bo to nie ma czasu, ale bardzo chciałabym ich przedstawić, bo to naprawdę fajni, fantastyczni studenci, fantastyczni ludzie. I już mówię, może pozwolę sobie, pozdrawiam ich od razu, niech tam się stroją do koncertu. Gra w tym momencie W Rytmie Chatki tyle osób, że naprawdę muszę to przeczytać, bo nie wszystkie imiona pamiętam, ale nazwiska będzie trudniej. 12 osób w tym momencie jest. Więc tak, Ada Kurzeja, Ola Chrzanowska, Gosia Selwa, Iwona Kisel, Zuzia Młynek, Sergiej Szwec, Piotr Żeńca, Paweł Bochyński, Marcel Podniesiński, Rafał Warda, Marta Banaszek i Agata Szysiak. Ale jeszcze zapomniałam dodać najważniejszego, że będzie też gościnnie zespół, który się nazywa Remiza Rytmów. I tutaj zagra Marek, Gosia, Andrzej, może Sebastian. No i oczywiście ja będę grała ze wszystkimi, wiadomo, jako lider, ale też po prostu uwielbiam grać na bębnach, więc nawet jakby nie chcieli, to bym zagrała. I będzie można też z nami pośpiewać, ponieważ ta muzyka i te bębny, ten rytm jest najważniejszy w tym układzie, ale też można śpiewać. I będą takie piosenki obrzędowe z różnych stron świata, różne przeszkadzajki typu marakasy. To się będzie działo. A jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że niebawem mamy taki pomysł właśnie w rytmie chatki, w ogóle z bębnami, żeby, to jest właściwie nowość i jeszcze trochę tajemnica, ale trochę chciałabym Wam tej tajemnicy uszczknąć rąbka. Zamierzam po prostu zrobić taką kooperację z pewnym młodym raperem, bardzo uzdolnionym, fajnym człowiekiem. Raper Denis i Młode Dżęby albo w rytmie chatki, czyli zespoły bębniarskie, może nawet razem, spróbujemy coś zarapować do bębnów. To na pewno będzie bardzo ciekawe i już, słuchajcie, szykujcie się na to, że to będzie bardzo energetyczne, trochę rockowe, tak jak Radio Centrum i troszeczkę tego rapu do bębnów, więc będzie jeszcze bardziej mocna sytuacja.
9: W takim razie my też dołączamy się do pozdrowień wszystkich członków zespołu i zapraszamy 9 czerwca, godzina 19.
10: Tak, 19, a później do 22 potań z DJ-em.
9: I oczywiście zapraszamy do śledzenia szczegółów w mediach społecznościowych Chatki Żaka oraz na stronie internetowej, a moim i Państwa gościem była Agnieszka Kołczewska. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo. Pa.
8: Chatka na fali.
9: Kolejnym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie wydarzenie pod nazwą Potańcówka Koło Jana w ramach Studenckiego Domu Tańca. Więcej o tym powie Szymon Wrzos, który jest współorganizatorem wydarzenia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Co to jest za wydarzenie? Wiadomo, potańcówka, ale co tak dokładnie czeka na uczestników?
0: Kolejna potańcówka Studenckiego Domu Tańca w Chatce Żaka. Tym razem nieco inny program, bo będą trzy kapele, między innymi Dusza z Krakowa, pozostałe to kapela z Piwnicy i kapela Barankiewiczów. I zaczynamy dosyć wcześnie warsztatami pieśni ukraińskich o 16:00. Następnie o 18:00 będą warsztaty taneczne. Potańcówkę właściwą zaczynamy o 19:00 i kończymy około godziny 22:00.
9: Czy na warsztaty obowiązują jakieś zapisy?
0: Tym razem nie. Wstęp wolny, tak samo jak na potańcówkę. Przyjęliśmy, aby kultura była jak najbardziej dostępna i nie pobieramy żadnych opłat.
9: I kto poprowadzi te warsztaty?
0: Warsztaty śpiewacze będą zespołem Dusza, który to specjalizuje się w pieśniach ukraińskich. Są to studenci ukrainistyki i antropologii kulturowej na UJ-cie. Natomiast warsztaty taneczne poprowadzę ja, Szymon Wrzos.
9: I czy trzeba się jakoś wcześniej przygotować na warsztaty, czy na samą potańcówkę?
0: Na warsztaty taneczne i na potańcówkę warto zabrać buty z płaską, twardą podeszwą. To właściwie jedno, jedyne przygotowanie. Można też przyjść trochę wcześniej, bo będzie dodatkowa atrakcja, czyli wicie wianków z polnych kwiatów.
9: I wszystkie, jeżeli chodzi o to wicie wianków, materiały wszystkie będą tutaj dostępne, nic nie trzeba przynosić.
0: Tak, tak jak w tamtym roku, będę pół dnia ze swojej działki zbierał z pola należące do mojego rodziny miec, różne kwiaty, tak.
9: W takim razie zapraszamy już 12 czerwca na potańcówkę Koło Jana, a moim i Państwa gościem był Szymon Wrzos. Dziękuję bardzo.
8: Chatka na fali.
5: Radio

0: Chatka na fali.
1: Kolejnym naszym dzisiejszym tematem będzie koncert Klasyka Rozrywki, o którym więcej opowie Adam Jarzmik, pianista, kompozytor, aranżer, producent z Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: W takim razie proszę opowiedzieć na początek, co to będzie za koncert?
2: Co będzie za koncert? Będzie to koncert poświęcony utworom evergreenom, utworom lat 90., 2000, takich popowych artystów jak Madonna, Michael Jackson, Sting, jeszcze będzie też Stevie Wonder. Utwory zaaranżowane na Big Band, nasz Big Band UMCS-u, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz zespół wokalny. Obok studentów wystąpią również wykładowcy, soliści Marcelina Gawron, Anna Michałowska i Mateusz Obroślak oraz studenci soliści.
1: Jakie dokładnie utwory usłyszymy? Bo wiadomo, już słyszeliśmy tutaj przykłady wykonawców, ale może jakieś tytuły?
2: Między innymi usłyszymy na przykład Like a Prayer, usłyszymy Crazy in Love, Heal the World. A może więcej to Państwo zobaczą, jak pojawią się Państwo na koncercie.
1: I jak wyglądały przygotowania do koncertu? Bądź jak dalej wyglądają?
2: Wyglądają i teraz są bardzo intensywne, bo już zostało coraz mniej czasu. Przygotowujemy się do tego koncertu bodajże od stycznia, regularnie na zajęciach. Ja w miarę możliwości piszę aranżę na ten skład, bo jest to trochę nietypowy skład i literatury na takiego programu jest praktycznie niedostępna. Dlatego ja napisałem te aranżacje i te aranżacje będziemy wykonywać. Teraz ten okres, to już właściwie 2 tygodnie chyba zostało. 2 tygodnie do koncertu, więc jest bardzo intensywnie. Obecnie w ogóle wracam z próby z Lublina, także...
1: To na koniec w takim razie zapytam właśnie o datę, kiedy odbędzie się koncert.
2: Koncert jest zaplanowany na 10 czerwca w Chatce Żaka o godzinie 18. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie świetna zabawa.
1: A my się dołączamy do tego zaproszenia, a moim i Państwa gościem był Adam Jarzmik. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Chatka na fali.
1: A ze mną w studiu jest już Karolina Julia Jadczak z Rady Wydziału Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego. Cześć.
3: Cześć.
1: I tematem naszej rozmowy będzie koncert Brazylijskie Brzmienia. I opowiedz proszę, co to będzie za koncert?
3: To jest wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym. Łączy naukę kulturoznawczą z elementami językowymi, a także z praktyką artystyczną. Jest on skierowany głównie do studentów kierunków językowych, natomiast nie tylko. Przede wszystkim koncert ma poszerzyć wiedzę na temat muzyki i kultury portugalskojęzycznej.
1: To w takim razie kogo i co usłyszymy na koncercie?
3: Przede wszystkim usłyszymy gatunek bossa nova, czyli tak zwany brazylijski jazz. Natomiast będą różne przykłady muzyki portugalskiej, w tym utwory popowe, a także elementy modern fado. Usłyszymy utwory zarówno klasyczne, jak i te współczesne. Usłyszymy także o historii samego gatunku bossa nowy, o etymologii tego gatunku, o jej charakterystycznych cechach. Także koncert zawiera też tę część merytoryczną.
1: W takim razie na koniec zapytam jeszcze, kiedy w ogóle odbędzie się wydarzenie?
3: 15 czerwca 2026 roku, rozpocznie się o godzinie 17.30. Koncert usłyszymy w małej sali widowiskowej Chatki Żaka, a wstęp jest wolny. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że koncert powstaje we współpracy z samorządem UMCS-u, z Kołem Naukowym Portugalistów UMCS-u oraz z Instytutem Camões i Fundacją José Song.
1: W takim razie również dołączamy się do zaproszenia 15 czerwca w Chatce Żaka, a moim i Państwa gościem była Karolina Julia Jadczak. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: I to już wszystko na dziś, a na następną porcję informacji o wydarzeniach z Chatki Żaka zapraszam już za tydzień. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Do usłyszenia.

Dzisiejszą jazdę próbną zaczynamy od premiery albumowej. I to jakiej? Shinedown i Deep End na 98.2. Dziś premiera ich 8. albumu pod tytułem 8. I na ten moment, według ocen krytyków, jest to najlepiej oceniany album grupy Shinedown. No, 8 jest albumem długim, bo aż 18-utworowym, ale nie ma tutaj mowy o nudzie. Hard rock jest przeplatany z popem oraz balladami rockowymi, przez co klimat i nastrój ciągle się tutaj zmienia. I samo Shinedown także stara się ciągle w swojej twórczości coś zmienić. No jednak jest to zespół z ogromnym dorobkiem, a mimo to słychać, że spróbowali jednak przebić samych siebie. Brent Smith, czyli wokalista grupy, mówił, że album powstawał ponad rok. I moim zdaniem to naprawdę słychać, bo 8 nie brzmi, jakby był tworzony na szybko, nie jest chaotyczny. I jak chcielibyście posłuchać szybszej, mocniejszej strony Shinedown, no to mamy na przykład Safe and Sound, Bear With Me czy Burning Down the Disco, a dla wyciszenia są na przykład Searchlight czy So Glad That You Asked. I muszę też przyznać, że nie jest to normalnie brzmiące wydawnictwo, tylko brzmi ono jak album, który stara się wychodzić ze swojej strefy komfortu, przez co z ekscytacją słucha się go od początku do końca. Bardzo polecam go sobie sprawdzić, bo jest to możliwe, że jeden z lepszych albumów rockowych w tym roku, chociaż mamy dopiero połowę 2026. Za to, tak od środy sobie myślę, że Maynard James Keenan lubi zaskoczyć, bo na początku roku, gdzieś w lutym, jak dobrze pamiętam, wyszedł album Pussyfair, który był naprawdę bardzo dobry. I wtedy myślałem sobie, że jedyne co artyście pozostało, no to koncertowanie. Ale nic bardziej mylnego, bo w środę właśnie dostaliśmy nowy utwór od A Perfect Circle. Utwór nazywa się Starless i jest to pierwszy od lat premierowy materiał grupy. No i muszę przyznać, że brzmi on jak A Perfect Circle za dawnych lat. No liczę, że Keenan i Howerdel przygotowali coś więcej i niecierpliwie czekamy na jakieś dalsze doniesienia. I w tym miejscu tylko przypomnę, że A Perfect Circle zagrają już 10 czerwca na warszawskim Torwarze. Jeżeli wybieracie się na koncert, no to szczerze zazdroszczę, bo na pewno będzie to świetne widowisko.

Hold Up, Say What? No tak mogliby powiedzieć fani Oldham Witches, dowiadując się, że właśnie dziś premiera nowego krążka tej grupy. Krążka pod tytułem House of Mirrors, który mi osobiście naprawdę bardzo się podoba i już wiem, że będzie on jednym z moich ulubionych w tym roku, choć jesteśmy dopiero w połowie. Znajdą tu dla siebie sporo fani blues rockowych brzmień w stylu Led Zeppelin, mrocznych faktur rodem z Black Sabbath czy interludiów w stylu Pink Floyd czy Porcupine Tree. Zresztą sam początek jest naprawdę imponujący, bo album zaczyna przejmujący 5-minutowy cover apalachińskiej pieśni ludowej, czyli Red Rocking Chair. Upiorne brzmienie na sam początek, no ja już na starcie byłem kupiony. Nieco dalej mamy utwór Ethernet, który wydaje się być jedynym ukłonem zespołu w stronę nowoczesności, choć brzmi on jednocześnie jak coś, co można by zagrać bez tych wszystkich przesterowanych gitar i efektów, mając po prostu banjo w dłoni. Jednak jakbyśmy mieli się do czegoś doczepić, no to może tylko do tego, że choć te 10 utworów brzmi naprawdę mistrzowsko, no to poruszają się one jednak po utartych szlakach. No słychać tu wiele podobieństw, które można było usłyszeć na falach radia na przestrzeni lat, ale jest to bardzo mocny materiał, wart sprawdzenia, który udowadnia, że warto po prostu ulec urokowi Oldham Witches. Za to coś, z czym kojarzy się Tom Morello. Poza gitarą to Protest Songi. A więc czym jest jego najnowszy utwór? Oczywiście Protest Songiem. Do kawałka Adjourned zaprosił też nie byle kogo, bo samego Serge'a Tankiana z System of a Down. Jak mówi, jego najnowszy utwór porusza temat prześladowania imigrantów w Stanach Zjednoczonych i kontynuuje tradycję sprzeciwu wobec strachu i podziałów. Niedługo Tom Morello zagra w warszawskiej Stodole, konkretniej 9 czerwca i kto wie, być może wtedy będzie okazja, żeby tego kawałka sobie na żywo posłuchać.

Io i That's Me za nami. Jest to stosunkowo świeży projekt na rockowej mapie świata i mimo tylko jednej 5-utworowej epki, no to mają oni już naprawdę sporą rzeszę fanów. Surowość brzmienia miesza się tutaj ze świetnym wokalem wokalisty, czyli Fina Kiyoga. I minął rok od tej epki, a Kiyo wraca z nowym singlem pod tytułem That's Me, który zapowiada ich debiutancki pełnoprawny album pod tytułem Put a Smile on For Me. Utwór jest jak na razie bardzo dobrze przyjęty przez fanów, ale pojawił się jeden główny zarzut. Otóż kawałek jest za krótki. Nie miał się kiedy rozkręcić i większość żałuje, że nie jest po prostu dłuższy. Ale może tak miało być. No, krótka forma sprawia, że słuchacz jednak ma ochotę na więcej, przez co będą wyczekiwać kolejnych zapowiedzi od Kiyo. I muszę stwierdzić, że jeżeli taki był zamysł, no to na mnie również to zadziałało, bo sam będę teraz bardziej śledził, co tam panowie zamierzają wypuszczać. W klimacie rocka alternatywnego pozostaniemy, bo grupa Dexter and the Moonrocks wypuściła kolejny utwór pod tytułem 12 Steps. Jest to nowy utwór po ostatnim Freaking Out, który zrobił no niemałą furorę w mediach społecznościowych. Fanom tak spodobał się kawałek, a szczególnie solówka gitarowa pod koniec, że zespół wypuścił do mediów streamingowych wyciętą samą solówkę, która leci w zapętleniu przez masę czasu. I kto wie, być może 12 Steps zrobi podobne wrażenie na słuchaczach, bo tutaj także świetnych momentów muzycznych po prostu nie brakuje.

świeżynkę od Paula McCartneya za nami. I właśnie dziś wypuścił on swój kolejny album pod tytułem The Boys of Dungeon Lane. I muszę przyznać, że naprawdę ma on talent do tworzenia chwytliwych piosenek, które zostają w głowie na jakiś dłuższy czas. Ogółem jest to album opowiadający historię McCartneya od dzieciństwa w Liverpoolu po chociażby fantazje na temat festiwalu Glastonbury. Napisane piosenki mają tutaj jakiś cel, bo są naprawdę bardzo osobiste, intymne i podkreślają, jakim geniuszem, jeśli chodzi o pisanie muzyki, jest po prostu pan Paul McCartney. Album w dużej mierze jest albumem popowym, jednak są na nim też rockowe pozycje, jak na przykład ta za nami, czyli właśnie Come Inside. Jeżeli lubicie ogółem twórczość solową pana Paula McCartneya czy też Beatlesów, no to naprawdę warto sobie ten krążek sprawdzić, bo to jeden z lepszych w jego twórczości ogółem. A teraz czas na wielki powrót. Otóż Greta Van Fleet wróciła z nowym utworem pod tytułem Play Your Games. I jak można pochwalić tutaj warstwę instrumentalną, bo jest naprawdę bardzo fajna. Wokal też potrafi zaimponować, choć Josh Kiszka pod koniec kawałka no nie brzmi za dobrze. To raczej jest to tutaj w tym przypadku wina producenta Dave'a Cobba, bo pod koniec Josh brzmi jakby po prostu fałszował, a wiemy jednak, że śpiewać potrafi. I ogółem zdania są podzielone, bo jedni uważają, że ten utwór to powrót do korzeni, co jest dużym plusem, a inni uważają, że jest to najbardziej irytujący utwór w twórczości Grety Van Fleet. Ja osobiście jestem po środku i wierzę, że Greta jednak nie powiedziała ostatniego słowa i jeszcze pokażą, na co ich po prostu stać.

2012, but it felt like 2014 and I know you still

Bardzo spokojnie, nostalgicznie, ale i optymistycznie brzmiący utwór od Kurta Weill'a. Dziś premiera jego nowego albumu pod tytułem Philadelphia's Been Good to Me. I ten album jest listem miłosnym do miasta Filadelfia, jak i całego stanu Pensylwania. Album jest w całości wyprodukowany przez samego artystę, przez co jego kojące brzmienie jest jeszcze takie bardziej ujmujące. Kurt mówił, że traktował swój najnowszy album jako swój ostatni, że myślał o przejściu na emeryturę i gdyby jednak był to jego ostatni album, no to byłoby to imponujące zamknięcie jego jakże bogatej dyskografii. Za nami utwór 99 Beats Per Minute, który skrywa w sobie zabawną ironię, bo większość płyty jest utrzymana w tym spokojnym tempie, ale są tu też mocno rockowe, szybsze utwory jak na przykład Chance to Bleed, czy brzmienie jak z Nie z tego świata przy Red Room Dub. Ale najważniejsza jest tutaj oczywiście gitara, więc jak lubicie folk rocka, to jest to album zdecydowanie dla was. Za to tak sobie myślę, że bardzo dużo przyjemnych albumowych premier miało mi dziś miejsce i w tę kategorię zdecydowanie wpisuje się także nowy album od grupy Dogstar. Ekipa Keanu Reevesa stworzyła bardzo przyjemny album do posłuchania, zero nudy, czysta przyjemność i niech utwór Exalted będzie tego dowodem.

No musicie przyznać, że ciężkie brzmienie w tym przypadku jest równocześnie bardzo kojące. Elder i Strata za nami. Jest to 10-minutowy utwór, który brzmi moim zdaniem naprawdę świetnie. A grupa Elder to zespół, który ma już 20 lat. Spędzili oni ostatnie dwie dekady grając odurzający stoner metal, jednak na swoim najnowszym krążku poszli w bardziej progresywne granie. Strata brzmi jak ścieżka dźwiękowa do wędrówki po pustyni, jak na moje. I warto też tutaj wyróżnić zamykający ten album utwór Blighted Age, bo jest to najbardziej wyluzowany utwór, który właśnie ten krążek zamyka, który kończy się nutą nadziei. W nim wokal Nika Di Salvo jest ledwo słyszalny, skupiono się tutaj bardziej na warstwie instrumentalnej i do brzmienia spokojnego stoner rocka. Bardzo tutaj dużo podobieństw słychać do chociażby Planet Caravan Black Sabbath i można by pomyśleć, że nie jest to finał z hukiem, ale nie musiał taki być. Zamknięcie tego 6-utworowego albumu nie mogło być moim zdaniem po prostu lepsze. No, zespół Elder w przeszłości określał się mianem zespołu grającego ciężką psychodelię i po przesłuchaniu albumu Through Zero chyba trudno lepsze określenie. To pięknie wykonana muzyka progresywna, która wyznacza wysoki standard dla tego gatunku muzyki. Bo nie zawsze się zdarza, żeby muzyka progresywna była jednocześnie tak kojąca, tak uspokajająca. I tak sobie myślę, że słowem kojący mógłbym też określić najnowszy album Devina Townsenda, ale oczywiście nie w każdym przypadku. Ale nie jest to, od razu powiem, że przeprawa dla wszystkich, bo zaznaczę, że album ten w edycji Deluxe ma aż 48 utworów. Devin Townsend sięga jeszcze dalej i mimo 25-albumowej kariery w metalu progresywnym sięgnął jeszcze wyżej, jeszcze dalej i stworzył swoją najnowszą płytę w stylu rock opery. W wersji podstawowej na 24 utworach z albumu Across the Moth Townsend płynnie prowadzi swoją armię muzyków, bo warto tutaj dodać, że do współpracy zaprosił orkiestrę, których prowadzi właśnie przez wojaże swojej kreatywności. David zasugerował, że po mocie i kilku projektach, nad którymi wciąż pracuje, może zwolnić tempo i obserwować, jak róże rosną, cytując jego. Jednak sądząc po jego obecnym zmniejszonym tempie pracy, wydaje się to mało prawdopodobne, aby Mow był jego tym zamykającym albumem, tym łabędzim śpiewem, ale gdyby miał to być jego ostatni wielki krążek, no to jest to naprawdę genialnie zwariowane dzieło, którym można się po prostu godnie pożegnać. Jest to krążek, przy którym można bardzo miło spędzić wieczór i w takim klimacie wam go właśnie polecam. Tymczasem ja żegnam się już z wami, zostawiam was właśnie z muzyką Devina Townsenda i dziękuję za ostatnią godzinę. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: You know what time it is.
1: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo.
2: This is a very special song, we just wrote it backstage.
1: Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20.
2: Who knows this one?
1: Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
0: I want to see everybody's hand right here.
3: Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Na zegarach mamy już godzinę 20 i jest piątek, także to pora na darmowy bilet. Dzisiaj wybrałam dla was album, który idealnie pasuje do pogody, jaką mamy na dworze. Jest całkiem słonecznie ostatnio, wieje lekki wiatr, także jest bardzo, ale to bardzo przyjemnie. No i taki właśnie będzie też ten album. Mówię o płycie Live from Gorilla od The 1975 z 2013 roku. Posłuchamy sobie dzisiaj 16 utworów. Ten album trwa niecałą godzinę, także trochę wam najpierw poopowiadam o tym zespole i odsyłam was do reszty ich kawałków i normalnych albumów studyjnych, bo panowie robią kawał naprawdę, ale to naprawdę dobrej roboty. Zespół ogólnie powstał w 2002 roku w Manchesterze. No i w jego skład wchodzi Matty Healy, Adam Hahn, Ross MacDonald i George Daniel. Generalnie grupa tworzy taki brytyjski pop rock połączony trochę z alternatywą. Trochę krzyku tam też jest w niektórych kawałkach, może akurat nie na tym albumie, ale w tych nowszych, także naprawdę polecam wam z całego serca sprawdzić sobie ich twórczość. No a ten album, tak jak mówiłam, wybrałam, bo moim zdaniem pasuje idealnie właśnie na taki piątkowy wieczór, żeby troszeczkę sobie odpocząć, posłuchać przyjemnej muzyki i to właśnie zaraz zrobimy. Kawałki, które usłyszycie, to na przykład The City, Money, Chocolate, Talk, co tutaj jeszcze mamy, Hard Out, Settle Down, niektóre z tych kawałków słyszycie na naszej antenie, klasyk taki jak Girls, który również raz na jakiś czas możecie u nas usłyszeć. Także ja już więcej nie przedłużam. Zapraszam was do przesłuchania albumu od The 1975 Live from Gorilla.

10 years.

Oh.

0: To był album Live from Gorilla od The 1975 z 2013 roku. Mam nadzieję, że tak jak zapowiadałam, podobało wam się, że było przyjemnie i będziecie tak samo jak ja wracać do tego albumu teraz bardzo często, bo nadaje się chyba idealnie właśnie na taki okres, gdzie robi się już cieplej. Także dziękuję wam bardzo za przesłuchanie razem ze mną tego cudownego koncertu. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. To była audycja Darmowy Bilet. Dziękuję, dobranoc i do usłyszenia.
1: Hello, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to our new single, Ghosts Again.

High on Emotion przedstawia idealnie nasz obecny nastrój, ponieważ to już piątek, godzina 21 i rzecz jasna lista przebojów w Radiu Centrum. Emocje sięgają jak zwykle zenitu, wcale się temu nie dziwię, bo przed nami kolejne wasze propozycje do tego programu. Na ukojenie nerwów, tym razem coś spokojniejszego, Don't Dream, It's Over. Tu Alex Dreyer, zapraszam do 23.00.

Shinedown i Safe and Sound za nami, ale również z wami. Radio Centrum to Sound, czyli najlepsze, mocne brzmienie, ale i Safe, bo gramy dla was zawsze, przez całą dobę, znakomitą muzykę. Teraz w liście przebojów nie jest inaczej. Dla wszystkich całych i zdrowych Sting z utworem Fields of Gold.

Tutaj lista przebojów w Radiu Centrum. Przypominam o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista. Dodatkowo możecie zaproponować utwór, który miałby się pojawić już za tydzień w notowaniu. A tymczasem Tonic i You Wanted More.

Przed nami kolejna wasza propozycja muzyczna, Don't Talk, Just Kiss. W niektórych przypadkach się to sprawdza, więc ja już przestaję na chwilę mówić, a wy wiecie co robić.

Niektóre pożegnania bywają trudne, dlatego często po nich chcemy po prostu wykrzyczeć naszą frustrację. Shout od Tears for Fears jest tutaj idealnym łącznikiem tych dwóch piosenek. Głosujecie na centrum.fm/lista. Shout.

Dużo miłosnych kawałków w dzisiejszym wydaniu Listy Przebojów. Za nami The Deeper The Love, a z kolei przed nami Love is a Long Road. Trudno jednak się nie zgodzić z przekazem, tak jak nie trudno jest zagłosować na któryś z tych kawałków na stronie centrum.fm/lista.

ostatnia na dzisiaj propozycja od was z rynku francuskiego. Pozwolicie, że nie podajmy się próby wymowy tytułu, ale myślę, że większość z was chociaż raz ten kawałek już usłyszała.

YouTube, tak jak mają w nazwie, zajmują dziś miejsce drugie. Tymczasem na miejscu pierwszym widnieje Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Gratulujemy wygranej. Zachęcam do głosowania na stronie centrum.fm/lista. Tam jest już aktualna lista usłyszana dzisiaj. Słyszymy się niezmiennie za tydzień z kolejną porcją znakomitej muzyki zaproponowaną przez Was. Do usłyszenia!

dalej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest ten.